stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skurony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

0: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.
1: Oczy nad ranem, oczy wieczorem.

już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

0: Mówi Marek Siudym, pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.
1: Zanim zdechnie w oceanie, strud ropą śledź ostatni, a ostatniej trawy ciepło przykryje pył. Zanim

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się meberek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

Ritete. Ritete. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem.
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
3: Przystanią, bynajmniej

Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy. Kto go zrozumie, kto mu pomoże? Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal.

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich pozdrawiam.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Przed uczniami pierwsze lekcje w nowym roku szkolnym i ostatni moment na uzupełnienie wyprawki. Sabotaże w Niemczech. Berlin w odpowiedzi zamknie rosyjskie placówki. Islandia rozczytuje się w twórczości Olgi Tokarczuk.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. 5 milionów uczniów rozpoczyna dzisiaj naukę w nowym roku szkolnym z wieloma nowościami, nową podstawą programową, zakazem używania telefonów w podstawówkach i przedszkolach i z nowym menu w stołówkach. Początek nowego roku szkolnego to dla rodziców spore wydatki, piórniki, zeszyty, podręczniki i plecaki. Niektórzy zostawili zakupy na później.
3: Takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
4: Zależy u nas w szkole, jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
3: Przydaje się.
1: W drodze do szkoły o bezpieczeństwo chce zadbać policja. Przy wielu szkołach pojawią się dzisiaj dodatkowe patrole, mówi podinspektor Mirosław Dybich ze Śląskiej Komendy.
5: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy dzieci w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły, czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci.
1: Białostocka policja w wakacje kontrolowała oznakowanie przy szkołach, przekonuje podkomisarz Michał Martyniuk.
6: Związane to było m.in. z poprawą widoczności znaków drogowych, usunięciem zakrzywienia, odmalowaniem linii poziomej na jezdni, jak również poprawą oświetlenia w tych miejscach.
1: Stąd apele do kierowców, aby nie jeździli na pamięć. Zmieniamy temat. Niemiecki rząd oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisku w Lipsku. Miesiąc temu znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Możliwe, że Moskwa przygotowuje się na większe ataki, komentuje pułkownik Piotr Lewandowski.
7: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy się.
1: Tymczasem wczoraj niedaleko elektrowni węglowej w Brandenburgii znaleziono kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi. W Polsce paliła się ostatnio fabryka dronów i hala magazynowa. Polskie służby przypuszczają, że to też był sabotaż. Rosja nie zastraszy nas i nie odciągnie od pomocy Ukrainie. Tak szefowa unijnej dyplomacji skomentowała rosyjskie ataki w Europie, mówi Kaja Kallas.
8: Widzimy, jak Rosja uderza w Europę kolejną falą ataków hybrydowych. Chce odciągnąć nas od pomocy Ukrainie. Będzie przeciwnie. Zwiększymy wsparcie dla Ukrainy i inwestycje w naszą obronność. To najlepszy sposób, by powstrzymać Putina.
1: Nie damy się zastraszyć, będziemy dalej wspierać Ukrainę, oświadczył też premier Donald Tusk. Szajka oskarżona o kradzież bydła stanęła przed sądem w Białymstoku. Według śledczych mężczyźni prosto z pastwisk wywozili busem krowy, byki i jałówki, a potem sprzedawali je wcześniej umówionym kupcom. W okolicy podbiałostockich Łap pobili też rolnika, który próbował ich powstrzymać. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Islandia rozczytuje się w twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka dostała właśnie islandzką międzynarodową nagrodę literacką. Na język islandzki przetłumaczono w ostatnich latach jej dwie powieści. Prowadź swój pług przez kości umarłych oraz dom dzienny, dom nocny.
0: No, to jestem dumna, bo to chyba także dwie moje ulubione powieści i w wyrazie są takie eteryczne, jak może być właśnie Islandia. Czytałeś?
1: Nie, ale chciałem zapytać,
0: ja ci pożyczę.
1: Czy masz wersję polską?
0: Tak, uf. Na razie jeszcze polską. Ale jak się zacznę uczyć islandzkiego, na pewno się o tym dowiesz, Michale.
1: Dobrze.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Pod koniec sierpnia podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i rozbiórkę 6 stacji poboru opłat na opolskim odcinku autostrady A4. Bramki na węzłach autostrady mają zniknąć w ciągu 12 miesięcy. Wartość kontraktu to blisko 4,5 miliona złotych.
2: Pogoda w Opolu.
9: Od 12 do 14 stopni na termometrach teraz w Opolu i regionie. Będzie dzisiaj 24 stopnie, to ta maksymalna temperatura, której możemy spodziewać się w godzinach popołudniowych około 15 czy 16. W międzyczasie sporo słonecznych chwil na niebie nad Opolem, ale też lokalnie zachmurzenie może rosnąć i niewykluczone, że jeszcze w godzinach przedpołudniowych pojawi się w regionie niewielki przelotny deszcz.
2: Radio Pogoda. Godny poranek, Radia Pogoda.
0: 4 minuty po 6, pogodny poranek. Asia Kruk, dzień doberek. To co? Dzisiaj już normalnie do szkółki. Mówimy o tym Michał w wiadomościach. Będziemy też o tym mówić jeszcze w wiadomościach i w pogodnym poranku Radia Pogoda. Dzisiaj już na normalne lekcje. A dzisiaj jest środa, drugi dzień września, 245 dzień roku, do końca roku 120 dni i 20 astronomicznego lata, choć meteorologiczna jesień się wczoraj zaczęła. Jakoś to przegapiliśmy, nie wiem zupełnie jak to się stało. Ale dzisiaj jest Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. My mamy państwa, państwo mają nas i wszyscy razem mamy najpiękniejsze melodie. Kworum.
10: Raz, dwa, trzy.
11: Da.

0: Ada Rosowicz w pogodnym poranku Radio Pogoda. 11 minut po 6 i zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. A, to jeszcze tak trochę wakacyjnie. Acapulco i Ricky Poveri, ale spokojnie. Najpierw przegląd porannej prasy i Michał.
1: No tak, i też trochę tak wakacyjnie będzie, bo wakacje słyną z tego, że dni są długie i w wielu miejscach w Polsce odbywają się plenerowe koncerty. Czasem te koncerty wychodzą z klubów właśnie po to, żeby na powietrzu, bo jest ciepło, jest przyjemnie. No i czasem powstają spory. I dzisiaj w Gazecie Wyborczej w środku numeru artykuł akurat z Warszawy, ale tak myślę, że problem dotyczy nie tylko właśnie stolicy, o tym, że jest spór między klubami organizującymi koncerty, również te na świeżym powietrzu, a mieszkańcami okolicznych budynków. I tutaj ci mieszkańcy właśnie mówią tak, najpierw było kilka koncertów w sezonie, potem kilkanaście. W tym roku od czerwca do września zaplanowano ich ponad 30. To także próby, które trwają już od godziny 9 rano, grają też w środku tygodnia i nie zawsze kończą o godzinie 22, gdy teoretycznie powinna zaczynać się cisza nocna. No, mieszkańcy tutaj akurat tego osiedla zrobili zrzutkę, bo chcą kancelarię prawną wręcz zatrudnić. Tak. Klub mówi, że będzie starał się dogadać, nawet pomiary były prowadzone, te normy nieprzekraczane i tak dalej. No właśnie, spór jest o tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej.
0: Mogą państwo spać po prostu.
1: Poczytać. O świętych krowach pisze z kolei na pierwszej stronie Rzeczpospolita.
0: Czyli o tych, którzy parkują w niedosłowie.
1: Nie. Dobra. Właśnie ja nie znałem tego określenia w tym kontekście, bo święte krowy to chodzi o publiczne pieniądze, o pieniądze z budżetu. Budżetowe święte krowy to takie instytucje, które same przygotowują swoje plany finansowe. Minister finansów niejako bierze to tak, jak jest.
0: Klepie i wypłaca.
1: Parlament co prawda potem może zmienić, ale co do zasady nie ingeruje minister finansów. No i taką świętą krową na przykład jest Sejm, posłowie i wydatki Sejmu po raz pierwszy mają przekroczyć 1 mld zł.
0: I to chyba dlatego, że wszystko drożeje? Nie, ostatnio tam poobcinali na alkohol, który jest drogi.
1: W stołówce, tak? Mm-hmm. Sejmowej? No, może tak być. No to dzisiaj o tym w Rzeczpospolitej, a na koniec jeszcze dziennik Gazeta Prawna i maturzyści, którzy coraz częściej zaglądają do swoich prac maturalnych, bo obawiają się, mają takie wrażenie, że egzaminator popełnił błąd i przez tą weryfikację być może uzyskają lepszą ocenę, która da przepustkę na studia, ale tych zgłoszeń jest tak dużo, że niektóre terminy przypadają na wrzesień, a tu już jest po rekrutacji na studia.
0: Rozumiem.
1: No i o tym dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej.
0: Proszę poczytać, bo warto. I wracamy do najpiękniejszych melodii. Proszę bardzo, prawie 14 minut po 6.

0: Uwielbiam tę piosenkę. Światem zaczęła rządzić jesień. To mi się zawsze we wrześniu przypomina, a później w październiku i listopadzie też. Wsiąść do pociągu, o, to się przydarzy już w najbliższą sobotę mi prywatnie. No, a właściwie przez większość września też będziemy z Państwem wyjeżdżać z Radiem Pogoda. Na przykład do Wrocławia 18 września i tam na Wrocławskie Dni Seniora. Ależ będzie fajnie. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo na stronie radiopogoda.pl. Proszę sobie doczytać. No i po prostu pojawić się, czy to we Wrocławiu 18, czy to 12 w Warszawie na rozpoczęciu Warszawskich Dni Seniora. Tak jest. Tak się bawimy we wrześniu. Teraz 22 minuty po 6. Za chwilę Zbigniew Kurtycz.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
4: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
5: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Za 27:07 pogodny poranek w Radiu Pogoda, o czym ważnym usłyszymy dzisiaj w wiadomościach. Tak naprawdę dziś pierwszy dzień szkoły.
1: Pierwszy dzień szkoły, pierwszy dzień posiedzenia Sejmu również i to z bogatym harmonogramem.
0: Czyli nie tylko dzieci wróciły do ciężkiej pracy.
1: Chociaż czasem oglądając Sejm można mieć wrażenie, że to takie...
0: Nie, to nie szkoła, to przedszkole, przepraszam.
1: Dzieci, chciałem powiedzieć właśnie.
0: Dobra.
1: W każdym razie, już tak na poważnie, to w Sejmie to będzie pierwsze posiedzenie z roszadą w sejmowych ławach spowodowaną rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości, więc zobaczymy, jak na przykład głosowania będą.
0: I kto gdzie będzie siedział.
1: No trochę też, rzeczywiście. No czyli normalne problemy szkolne, rzeczywiście tak jest. W południe zbierze się Rada Ministrów, to kolejny temat. Powiemy także o tym, że w życie wchodzą nowe ograniczenia dla nowych kierowców od jutra, dlatego o tym już dzisiaj będziemy w wiadomościach mówić. Każda osoba odbierająca prawo jazdy będzie objęta okresem próbnym, czyli dużo bardziej restrykcyjnymi przepisami, jakimi, proszę słuchać, no też filmowo się zrobi, bo będziemy zaglądać na rozpoczynający się dzisiaj 83. festiwal w Wenecji.
0: O, to też fajnie. Proszę słuchać wiadomości bardzo uważnie i z przyjemnością i najpiękniejszych melodii. No, to z przyjemnością. Andrzej Zaucha, 7. rok zaśpiewa teraz, a 2+1 już za chwilę podobnego do ludzi. Jest 6:34.

pogodny poranek w Radiu Pogoda, podobny do ludzi z 78 roku, grupa 2+1. A mi się przypomniał taki cytat, tylko jejku, nie pamiętam autora. Profesor Osiatyński kiedyś powiedział, że trzeba wstać rano, spojrzeć w lustro, zrobić przedziałek i odczepić się od siebie. I tego Państwu życzę. Jest 6:41, za chwilę Halina Kunicka, orkiestry Dęte, gdyby ktoś nie mógł się jakoś dobudzić dzisiaj. Radio.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Została ostatnia reklama.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Reklama.
9: Drogowskaz Radia Pogoda.
13: Uczniowie ruszą dziś do szkół, a policjanci przed szkoły. Pierwsze dni września to jak zwykle wzmożone patrole i apel Komendy Miejskiej Policji w Opolu o rozważną jazdę w miejscach, gdzie pojawi się już niebawem więcej dzieci. Dwie policyjne akcje, bezpieczna droga do szkoły oraz zwalniaj przy szkołach, potrwają do końca września.
9: Radio Pogoda 104,1 FM.

Za 9 minut będzie godzina 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Przed godziną 7 z ogromną przyjemnością Wanda Warska, nim zakwitnie tysiąc róż. Bardzo się cieszę, że Państwo ubawił ten cytat, który podałam przed chwilą, że trzeba, jakby Państwo nie zapamiętali, to powtórzę. Trzeba wstać rano, spojrzeć w lustro, zrobić przedziałek i odczepić się od siebie. Najlepiej na resztę dnia. I wtedy wszystko będzie dobrze. Pytają Państwo również, czy miałam dziś spotkanie z dzikiem. Nie! A w ogóle mówią Państwo też, że powinnam go jakoś nazwać i że na przykład Tadzik. A jeżeli to jest ten dzik? No dobrze, taki żart. Nie miałam dzisiaj spotkania z dzikiem, ale być może on tam był pod tą jabłonką, tylko ja wybrałam inną drogę rowerem do radia po prostu. No tak, trochę schurzyłam. No ale co, ja się będę w paradę i przepraszam bardzo, w śniadanie dzikowi tam wtrącać. Absolutnie nie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. A co u Państwa o poranku? 22 444 4004.

0: Skaldowie w pogodnym poranku Radia Pogoda. Ja co prawda dzisiaj nie miałam spotkania z dzikim, ale ty miałeś, Michale.
1: Ja codziennie mam, tak, u mnie dziki w ilościach hurtowych, ponieważ mieszkam przy parku i dziki już są wraz w zasadzie naszymi przyjaciółmi, bo chodzimy obok siebie i...
0: A mają już imiona?
1: No nie jeszcze.
0: Czyli ten etap jeszcze przed tobą.
1: Tak, jeszcze musimy się bliżej poznać.
0: Przedyskutujemy to jeszcze, a teraz powiedz co w wiadomościach za chwilę, bo to za 7:03.
1: Liczba się pojawi.
0: Tak?
1: 14.
0: Okej.
1: I to będzie bardzo miła liczba, tak sądzę.
0: Dobrze, no to pięknie zapowiedziałeś. Słuchamy za chwilę wiadomości. Radio.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Została ostatnia reklama.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
5: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda o wielkiej literaturze. Będziemy mówić już za chwilę w takim mini kalendarium po godzinie 7 w Radiu Pogoda. A teraz najważniejsze wiadomości.
6: Dwa. W krótkim odstępie czasu pożary w firmach produkujących na potrzeby wojska. Nowy rok szkolny i nowe zasady. Dziś pierwsze lekcje w szkołach i zakaz używania smartfonów. ZUS rozpoczął wypłatę 14 emerytur.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
5: Stąd ta szczęśliwa 14.
6: Tak jest.
5: Michał Pierzchała.
6: W ciągu 48 godzin w Polsce dwa pożary w firmach produkujących na potrzeby wojska. Chodzi o incydenty w Lublinie i Skarżysku Kamiennej. W tym drugim przypadku polski rząd wprost mówi o rosyjskim śladzie, a śledczy o inspiracji obcym wywiadem. O szczegółach teraz Szymon Kępka.
8: W przypadku Skarżyska, czyli celowego podpalenia hali produkcyjnej z częściami do dronów, śledczy twierdzą, że sprawca będzie odpowiadał za czyn o charakterze terrorystycznym na potrzeby obcego wywiadu. Zamaskowana osoba weszła na teren zakładu z koktajlami Mołotowa, podpaliła halę, ale ostatecznie uciekła. Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
9: Funkcjonariusze, policja, ABW nie wyklucza żadnego scenariusza.
8: Z kolei w Lublinie płonął zakład, który dostarcza części do samolotów i śmigłowców. To zaplecze m.in. innymi lotniczych zakładów w Świdniku. Tam straty to ponad 20 milionów złotych, ale śledczy na razie sprawdzają, czy pożar ten był akcją sabotażową, a jak dotąd nie udało się przeprowadzić oględzin hali. Ani w przypadku Lublina, ani w przypadku Skarżyska na razie nie udało się ustalić sprawców podpaleń.
6: Wieczorem drogowcy udrożnili ruch jezdnią na południe autostrady A1 w kierunku Gliwic po śmiertelnym wypadku na wysokości Mykanowa w powiecie częstochowskim. W jego efekcie wczoraj rano 4 osoby zginęły, a 4 w ciężkim stanie zostały przetransportowane do szpitala. W robotników uderzyła rozpędzona ciężarówka.
10: Już kilkaset metrów dalej wcześniej była informacja o tych robotach. Gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
6: Mówi Marcin Twardysko z Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W chwili wypadku na miejscu pracowało 12 robotników. Nowy rok szkolny i nowe zasady. Uczniowie w całej Polsce, którzy dzisiaj rozpoczynają lekcje, nie będą mogli używać smartfonów. Zakaz wprowadziło Ministerstwo Edukacji. A to czy podoba się uczniom? Pytał trójmiejski reporter Radia Pogoda Paweł Radzewicz.
11: Widzę telefony w rękach, a w szkole trzeba będzie odłożyć.
12: Na torby póki co.
11: A już wiecie, jak szkoła to rozwiąże u was?
12: Nie, ale pewnie zostawimy w plecakach, bo my zawsze mieliśmy zakaz telefonu.
13: Tak, zawsze. Tak przyzwyczajeni jesteśmy mniej więcej, chociaż zawsze ktoś tam, te starsze klasy łamały te zakazy.
11: Okej, czy dla niektórych to będzie problem, tak, że trzeba będzie?
13: No, ale dla nas raczej nie.
11: A jeśli już nauczyciele rozkażą schować do skrzyni, do szafki albo do jakiegoś worka, będziecie kombinować coś?
12: Tak.
11: W jaki sposób?
12: Nie wiemy jeszcze, musimy to skumować.
6: Sposób wprowadzenia w życie i wyegzekwowanie zakazu ministerstwo pozostawia szkołom. ZUS rozpoczął wypłatę 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi niecałe 2000 zł brutto, przy czym im wyższa emerytura, tym niższa 14. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie automatycznie razem z emeryturą lub rentą. Nie trzeba składać żadnych wniosków.
7: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
14: Błażej Kulesza, zapraszam. Deszcz torpeduje dokończenie pierwszej rundy US Open. Część spotkań organizatorzy musieli przenieść na następny dzień. Wśród nich są mecze Polek, Magdalinet oraz Magdaleny Fręch. Spotkania trzeba było przerwać odpowiednio po i w trakcie pierwszego seta. Sensacji nie zabrakło za to w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Do tej największej doszło w Lublinie. Tam Motor 3-0 pokonał Legię Warszawa. Z Pucharem pożegnała się też Wisła Kraków, przegrywając w Opolu z Odrą 1-2. A Siarka Tarnobrzeg u siebie pokonała 3-2 Zagłębie Lubin.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Jutro startuje remont nawierzchni na ulicy Powolnego. No i spodziewajcie się w tym miejscu utrudnień. W czasie pierwszego etapu fragment ulicy od strony Żwirki i Wibury do wjazdu na zaplecze hotelu będzie wyłączony z ruchu kołowego. Całość prac ma potrwać do końca października. A już dzisiaj ruszają prace na ulicy Tysiąclecie.
7: Pogoda w Opolu.
15: Do 24 stopni wzrośnie dzisiaj maksymalnie temperatura w Opolu i regionie. Ma się robić w najbliższych godzinach coraz cieplej. Można też liczyć na długie spotkania ze słońcem w ciągu dnia, ale lokalnie zachmurzenie będzie rosnąć i jeszcze przed południem niewykluczone, że lokalnie pokropi na Opolszczyźnie przelotny deszcz. Kolejne dni raczej nie przyniosą większych zmian w pogodzie w Opolu i regionie.
7: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
16: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 7. Witamy Państwa w środę 2 września. Dzień dobry.
17: Kłaniamy się Państwu. Dzisiaj 245 dzień roku, do końca roku 120 dni i do końca astronomicznego lata 20. Zygmuncie, wczoraj przegapiliśmy, ale wczoraj zaczęła się jesień meteorologiczna.
16: A to ona taka niezauważalna.
17: Prawda? Tym bardziej, że w ciągu najbliższych 10 dni jeszcze ostrzegają, że ma wrócić upał do Polski. Jeszcze
16: no i bardzo dobrze.
17: Będziemy mówić.
16: 20 dni lata przed nami, proszę Państwa. Cieszmy się, korzystajmy z tego. Dziś sporo słońca.
17: No i budzimy się przy najpiękniejszych melodiach, jak zawsze, Richie Valens i La Bamba.

0: 11 minut po 7 słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
2: No to zacznijmy od imienin. Dziś imieniny obchodzą Aleksander, Bogdan, Eliza, Franciszek, Jakub, Julian, Piotr, Stefan i Zofia. Wszystkiego dobrego.
0: 9 osób, to już spora impreza.
2: A teraz co działo się 2 września w minionych latach, rok 1886, w warszawskim dzienniku Słowo ukazał się ostatni odcinek powieści historycznej Henryka Sienkiewicza Potop.
0: A tego samego dnia dokładnie, tylko 88 lat później, miała miejsce premiera filmu Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana.
3: Który to pan Woriowski?
4: To ja!
3: Na wielkoluda właśnie wyglądasz. Jestem jemu.
4: Tu!
3: Żal mi was pana, bo o tobie słyszę jako o sławnym żołnierzu. Dlatego po raz ostatni mówię ci. Zaniechaj mnie.
4: Dawaj!
0: Ale zwracam uwagę, że potop tam jest naprawdę. Woda się leje,
2: jak
0: tak nie
2: jest.
0: Wiem.
2: A wszystko kończyło się... Kończ właśnie. Wstyd
0: oszczędź.
2: Rok 1976, odbyła się premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Szaleństwo Majki Skowron w reżyserii Stanisława Jędryki.
0: Wakacyjna historia na oficjalne zakończenie wakacji. Czemu nie? Majka ucieka z domu, jest na Mazurach, mieszka w takiej białej flocie, już nieczynnej. Dołącza do niej Ariel. Uwielbiałam ten serial, naprawdę, jako dziecko, młoda osoba. Identyfikowałam się z tą Majeczką, nie żebym z domu od razu uciekała. I już sama czołówka z tego filmu była taka światowa, powiedziałabym.
2: No wiesz, nic nie powiem, bo nie oglądałem. Mm-hmm. Nie moja bajka.
0: No wiem. Jak to się dzisiaj ładnie mówi, nie jesteś w targecie tego serialu.
2: Tak jest. To były wydarzenia z 2 września.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: 21 minut po godzinie 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda, to lata 70. Disco, Yes Sir, I Can Boogie i duet Bakara, i przy takich najpiękniejszych melodiach już niebawem będziemy się bawić na przykład z Państwem we Wrocławiu na rozpoczęciu warszawskich Dni Seniora. Planujemy potańcówkę i to nawet z nagrodami i konkursami, ale planujemy też międzypokoleniowe karaoke, proszę Państwa, więc jeżeli lubią Państwo śpiewać, a kto nie lubi, nie?
1: Nawet... Oczywiście, jak to w karaoke, teksty będą gotowe, będą Państwo wszystko widzieli i będziemy wspólnie śpiewać. A już niebawem trubadurzy.
2: Radio Pogoda.

11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia. Mega okazja.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jest 9:27. Czytamy sobie harmonogram właśnie rozpoczęcia warszawskich Dni Seniora i tak przebieramy nóżkami, tak przebieramy, ale będzie fajnie. Bo na przykład po raz pierwszy i mamy nadzieję, że to się przyjmie, będzie karaoke dla Państwa.
1: Czyli będziemy śpiewać wspólnie, teksty będą przygotowane, wszystko Państwo będą widzieć, także nie trzeba brać śpiewników ze sobą.
0: Ale to są piosenki, które doskonale Państwo znają. No dobrze, to 12, czyli już za tydzień z malutkim haczykiem, a teraz rozpoczęła się szkoła. No dzwonią Państwo w sprawie tych historii różnych tam takich z dzieciństwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry w związku z tym nowym rokiem szkolnym. Ja powiem o sobie coś takiego. Ja byłem dobrym, nawet bardzo dobrym uczniem, no ale frekwencja to nie była moja mocna strona. Starałem się tak dość często opuszczać lekcje. Pamiętam taki ładny kwiatek, jaki zmalowałem, powiedziałem kiedyś do pani, to było w tych młodszych klasach jeszcze szkoły podstawowej, powiedziałem do pani, że panią, ja jutro nie przyjdę do szkoły. I pytanie pani, dlaczego, Stasiu, nie przyjdziesz? A bo mnie będzie głowa bolała. Gorąco pozdrawiam, Stanisław.
1: Nie wiem, czy wśród powiedzonek szkolnych wczoraj było paluszek i główka?
0: To szkolna wymówka.
1: Było wczoraj?
0: Było, było.
1: Tak jest. Skąd my to znamy?
0: No to pana się to nie imało. Serdecznie dziękujemy i powtórzę. Dobrze, że dzieci już w szkole, nie? 9:28, pogodny poranek w Radiu Pogoda.
3: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam układa.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

0: Pogody Poranek w Radiu Pogoda, 9:34, ale fotka była przed chwilą, ale było.
1: No właśnie, proszę Państwa, czym my się tutaj zajmujemy? Szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale może po remoncie włączymy kamerę na stałe? Może
0: ale wiesz co, chcemy po prostu pokazać Państwu kulisy naszej pracy, jak to wygląda.
1: Dokładnie tak. Kolejne zdjęcie z cyklu takich dwóch jak nastroje to ani jednego. Zobaczą Państwo już za chwileczkę, już za momencik w naszych mediach społecznościowych. Prosimy tam o lajeczka jakiegoś. Lub dwa nawet. Albo nawet serduszko. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, bo my tutaj dla Państwa mamy coś fantastycznego, czyli Mambo Italiano Dean Martin już za chwilę.

0: Mąki, kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
1: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
0: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Micelinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moreau. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.

0: Ech, do tych bzów to jeszcze trochę nam zostało.
1: Aha.
0: Ale?
1: 9 miesięcy.
0: Ale jesień coraz bliżej.
1: Spokojnie, jeszcze będą kwitnąć różne tam, na przykład Piotr Stworakowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Piotrze. Co u ciebie?
2: Mnóstwo najpiękniejszych melodii, Zygmuncie. Oraz parę takich ciekawych pytań do państwa, bo dzisiaj jest dzień światowy, dzień pozyskiwania talentów.
1: No
0: tak,
1: właśnie.
0: Tak, właśnie Asię tutaj chciałem pozyskać.
2: I co?
0: Że ma tyle talentów, że nie wie, do której grupy się zapisać.
2: Ale to nie ona ma wiedzieć, tylko Asieńka jakby ma rozłożyć ten wachlarz, a potem...
1: Aha, i ktoś ma określić, jaki ja mam i do czego się nadaje najlepiej? O, to bardzo interesujące.
2: Jeżeli ty nie wiesz, to kto ma wiedzieć?
0: Ale wiesz co, na pewno jest w sekcji morsowania. To do tego ma talent.
2: O, do tego ma talent, tak.
1: Do grania też mam talent, na nerwach.
2: I śpiewania.
1: Też, bardzo lubię, chociaż nie umiem.
2: Ale tam.
1: W pogodnym poranku Radia Pogoda to już wszystko. Wszyscy utalentowani słuchacze, czyli wszyscy słuchacze, zostają z Piotrem po 10:00. Dziękujemy, Zygmunt Heizer.
0: Ja się kruk. Coś się

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem,
3: wspomnienia, które bawią,
4: popołudnia spędzane na rozmowie
5: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta pionek, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Przesiądź się na oszczędności.
8: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
9: Reklama. Halina Benedyk zaraz nam to policzy, ile kto ma lat, a potem usłyszymy Wandę Warską w piosence do wiersza Franciszka Karpińskiego Laura i Filon. Teraz posłuchajmy w Radiu Pogoda wiadomości.
10: Wiadomości z Opola.
11: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Bezpieczna droga do szkoły również w Opolu i regionie. Opolska Policja włącza się w ogólnopolską akcję i od wczoraj czuwa nad bezpieczeństwem dzieci docierających do szkół i będzie czuwać nad ich powrotami. I tak przez cały miesiąc. Wodna Nuta znów działa. Po przerwie modernizacyjnej pływalnia od wczoraj przyjmuje znów mieszkańców z ulepszoną strefą saun i nową wentylacją, a to tylko część przeprowadzonych prac. Wartość modernizacji to ponad 1 000 000 zł. Tymczasem opolskim kibicom piłkarskim wrzesień przyniósł też powody do radości. 2-1 we wczorajszym spotkaniu Odry Opole z Wisłą Kraków w pierwszej rundzie Pucharu Polski.
12: Chcemy tutaj być naprawdę trudnym zespołem i mam nadzieję, że to zwycięstwo doda taką cegiełkę. Większa liczba ludzi na trybunach. Rozpędzimy to i naprawdę potrzeba nam takiego impulsu. Musimy być zjednoczeni wszyscy, żeby wygrywać te mecze w pierwszej lidze, bo to nie jest takie proste.
11: Mówił po meczu trener Odry Łukasz Tomczyk. Mecz zabezpieczała policja. Efekt to jeden krakowski kibic zatrzymany z narkotykami. Poza tym było spokojnie. Za godzinę znów się słyszymy. Będą policyjne statystyki wakacji.
10: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
11: Lokalnie, szczególnie na północy województwa opolskiego w najbliższych godzinach może wciąż pojawiać się niewielki przelotny deszcz. W Opolu zachmurzenie zmienne, ale raczej słońce powinno przeważać dzisiaj do końca dnia. Robi się też coraz cieplej i coraz przyjemniej. 24 stopnie zapowiadają dzisiaj synoptycy maksymalnie dla Opola, ale dopiero około godziny 15 czy 16 można spodziewać się takich właśnie wartości na termometrach.
10: Radio Pogoda 104,1 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
9: Dzień dobry. Już Państwo mogli słyszeć, że 2 września to Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Czy Państwo mają talent do czegoś? Podobno każdy ma jakiś, więc proszę się zastanowić, a potem zadzwonić do Radia Pogoda i powiedzieć kilka słów o tej swojej smykałce. Swoją drogą bardzo mi się podoba to słowo. Smykałka. Ja wrócę do tego za chwilkę, bo teraz należy się nam wszystkim kilka najpiękniejszych melodii.

Grzegorz Markowski z serialu 07 Zgłoś się. 2 września, jak już wspomniałem przed kilkoma minutami, to Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów i nie chodzi tu tylko o docenienie tych, którzy talentów poszukują, ale również o tych, którzy mają do czegoś talent i chcą go rozwijać. Podobno nie ma człowieka bez talentu, wszyscy jakiś mają, tylko że nie zawsze zdają sobie z tego sprawę. No właściwie to prawie nigdy nie zdają sobie z tego sprawę, dopóki ktoś im tego nie powie. Słuchaj, tutaj widzę jakąś smykałkę, jakiś talent, jakąś zdolność. Ja na przykład nie zdaję sobie sprawy z bardzo wielu talentów, jakie posiadam, ale nigdy nie miałem specjalnych trudności z nauką języków. No a po jakimś czasie okazało się, że jestem tak samo utalentowany w dziedzinie ich zapominania, ale zostawmy to, bo to normalne, jeżeli się nie korzysta z tego, czego się człowiek nauczył. A państwo do czego mają talent albo smykałkę? Niekoniecznie z tego, z własnej obserwacji, to wiadomo, czasami ktoś o tym podpowie. 22 444 4004, to nie musi być jakiś talent na miarę telewizyjnego show. Naprawdę wystarczy taka codzienna łatwość w wykonywaniu różnych czynności. O, jeszcze Żurek mi podobno dobrze wychodzi.

0: wiatr.
1: Maria Koterska nagrała tę wrocławską piosenkę w 1952 roku i piosenka do tej pory jest aktualna. A ja już się nie mogę doczekać, kiedy znów zobaczę te wrocławskie tramwaje mknące po szynach i w ogóle Wrocław zobaczę. Radio Pogoda będzie tam, żeby spotkać się z Państwem podczas inauguracji Wrocławskich Dni Seniora 18 września. Oprócz wszystkich innych atrakcji jak Marsz Kapeluszy czy Międzypokoleniowy Jarmark, będzie też prywatka z Radiem Pogoda, a dla Państwa wystąpi Halina Frąckowiak. Będzie się tam działo dużo, dużo więcej. O wszystkim przeczytają Państwo na naszej stronie radiopogoda.pl. Za chwilkę sprawdzimy, ile dni zostało do tego oraz innych wydarzeń, w których Radio Pogoda weźmie udział, no, jeszcze we wrześniu.
2: Reklama. Szkołę ogarniamy nie.

0: kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Została ostatnia reklama.
9: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Reklama.

0: pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1964. To był bardzo filmowy rok. Pojawiło się wtedy wiele filmów, które nawet dziś chętnie oglądamy. Nie sposób wymienić wszystkich, ale o kilku z nich po prostu muszę wspomnieć, choćby tylko tytułami. Parasolki z Cherburga, Żona dla Australijczyka, Giuseppe w Warszawie, Prawo i Pięść czy Fantomas. One co do jednego weszły na ekrany kin w 64 roku, a zaczęło się 3 stycznia od premiery filmu Gdzie jest generał? Z fantastycznymi rolami Jerzego Turka i Elżbiety Czyżewskiej.
2: Hej Fritz, guten Morgen, wy! Na wyłaś powiedziałem. Bierz go sobie i uciekaj. Na co czekasz? Chciałaś przecież jeńca. Boisz się.
3: Настоящий герой. Генерала поймал.
1: O właśnie. Natomiast ostatnim ważnym filmem 64 roku był Greg Zorba.
4: Zorba. You are in paradise.
1: Czy coś się działo poza premierami filmowymi? Ale rzeczywiście. 9 stycznia w Wałbrzychu Mira Kubasińska wyszła za Tadeusza Nalepę. 13 maja wprowadzono nowy wzór tablic rejestracyjnych, które odtąd składały się z 4 cyfr i 2 liter. 16 sierpnia Polska Telewizja nadała pierwszy odcinek serialu Bonanza. A 22 grudnia przed 3 oddziałem NBP w domu pod Orłami w Warszawie nigdy nie ustaleni sprawcy zrabowali ponad 1 300 000 złotych u targu z Centralnego Domu Towarowego.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: Irena Santor w Radio Pogoda. Za chwilkę usłyszymy inną wielką indywidualność piosenki, w tym wypadku francuskiej, Mireille Mathieu, śpiewającą na pożegnanie greckiego Akropolu.
1: Słuchasz Radia Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
4: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
14: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
15: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16:00 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
1: Została ostatnia reklama.
16: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło na

płyną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wyjdzie.

0: dum, bu bu bidup.
1: Reklama. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
3: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
2: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
3: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
1: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Dochodzi południe, więc przed nami w Radiu Pogoda wiadomości, po których usłyszymy przeboje Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych, O mnie się nie martw i Haliny Kunickiej Od nocy do nocy.
2: Wiadomości z Opola.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Policja zatrzymała 19-latka, który może mieć związek z morderstwem 49-letniej mieszkanki Kędzierzyna Koźla, poinformowała prokuratura okręgowa w Opolu. Wstępnie wykluczono motyw seksualny napaści, jednak śledczy nie wypowiadają się na temat bliższych okoliczności zdarzenia. Blisko 37 tysięcy kontroli drogowych i prawie 84 tysiące badań stanu trzeźwości kierowców przeprowadziła policja na Opolszczyźnie w czasie wakacji. Prawie 600 osób zostało w naszym regionie przyłapanych na jeździe po alkoholu, co daje średnio niemal 10 osób dziennie. Wyciągnijmy wnioski z tych statystyk, apeluje policja. Teraz inne liczby związane z budżetem obywatelskim Opola. Grzegorz Pałka powie, na jakim etapie jest ta inicjatywa.
4: Po ocenie formalnej projektów w tej edycji budżetu było 111, a po ocenie merytorycznej pozostało ich 70. Do 8 września autorzy projektów mogą jeszcze składać odwołania, a ostateczną listę poznamy tuż przed głosowaniem, które ma się rozpocząć 24 września. W 13 edycji budżetu obywatelskiego Opola do dyspozycji jest 8 600 000 zł.
3: W tym 2 miliony na projekty ogólnomiejskie.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
3: Raz więcej słońca, raz więcej chmur nad Opolem i tak ma być również po południu. Będzie jednak cieplej, 24 stopnie maksymalnie, prognozują synoptycy na dzisiaj. Dla stolicy województwa opolskiego tyle będzie około godziny 15 czy 16. Odczuwalna temperatura na podobnym poziomie. I jutro w pogodzie bez większych zmian, z tym, że druga połowa tygodnia może przynieść lokalnie przelotny niewielki deszcz na Opolszczyźnie.
2: Radio Pogoda 104,1 FM.
1: Środa właśnie wkracza w popołudnie rytmem najpiękniejszych melodii Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych, Haliny Kunickiej i Michała Bajora, a potem wrócę i do Państwa talentów i do wspomnień z początku września, bo przecież w kalendarzu dopiero drugi dzień tego pięknego miesiąca. Dzień dobry.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
5: Zgoda. Możemy się rozstać. Nie będę Cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Michał Bajer w Radiu Pogoda i piosenka Nie chcę więcej, którą nagrał w 1988 roku. Dzisiaj dzień pozyskiwania talentów w kalendarzu świąt nietypowych, więc zapytałem o Państwa talenty. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Monika z Poznania. Jak byłam małym dzieckiem, moja babcia robiła na szydełku i na drutach. Mnie to nigdy nie interesowało, wydawało mi się, że nie mam cierpliwości. I po wielu latach, nagle, gdy już babci zabrakło, zachciało mi się sweterka na szydełku. Mhm. W sumie po mojej babci zostało mi sporo właśnie takich szydełek, najróżniejszych, ale pytanie, jak to zrobić. No i troszeczkę pomogła mi moja mama, która ma też złote ręce i robi na drutach i na szydełku, robiła wówczas. No i tak się zaczęła moja przygoda i trwa do dzisiaj. I zawsze się dziwiłam mojej babci, jak to jest, że zrobi 10 rządków, a gdzieś tam pojawił się błąd i potrafiła je spruć i zrobić od nowa. No i dzisiaj już robię tak samo. W sumie tak odkryłam swój talent, bo kiedyś wydawało mi się, że to jest niemożliwe. Nie można mieć tyle cierpliwości, żeby takie coś robić, a tak. Dzisiaj wiem, że można i że można robić super rzeczy. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam. No cóż, ćwiczenie czyni mistrza, to po pierwsze, a po drugie, piękny przykład dziedziczenia talentu w genach.

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy Dolly Parton w jednej z jej najsłynniejszych piosenek, Jolene. Ktoś trafnie zauważył, że niedawne odejście piosenkarki zgodnie opłakują wszyscy Amerykanie, niezależnie od poglądów politycznych i wszelkich innych. Także Dolly Parton jest bardzo rzadkim przykładem artystki, która zawsze starała się łączyć, a nie dzielić i szerzyć dobro, a nie wykorzystywać różne niedociągnięcia. No i ta sztuka łączenia ciągle się jej udaje.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: ушко, тихонько кап-кап-кап. Będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym,
1: że... Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
5: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
6: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
7: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
8: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
9: Została ostatnia reklama.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Reklama.

0: Jerzy Kryszak. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: imię Czesław Wojnicki w Radiu Pogoda. Zgodnie z obietnicą wracam teraz do Państwa wrześniowych wspomnień, bo przecież ten miesiąc dopiero się zaczyna, a Państwo ciągle przypominają sobie różne rzeczy. Halo?
1: Witam Państwa.
0: Dzień dobry.
1: Odnośnie 1 września,
0: tak,
1: czyli początku roku szkolnego. Równo 57 lat temu na korytarzu jednej ze szkół spotkałam moją koleżankę. No i oczywiście nasza przyjaźń trwa już 57 lat. Widujemy się co roku, czasem kilka razy w roku, odwiedzamy się, wyjeżdżamy sobie razem od czasu do czasu na jakieś tam wypady. Jolu z Lublina, jeżeli jesteś, chciałam Ci bardzo podziękować za naszą przyjaźń. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam. No i myślę, że pani Jola jest, skoro ją pani pozdrawia, to znaczy jest w pani życiu. Bo jeśli chodzi o słuchanie Radia Pogoda, to proszę się przy okazji pani Joli zapytać, czy ma aplikację Radia Pogoda w telefonie, bo z tą aplikacją można nas słuchać wszędzie, gdzie jest dostęp do sieci telefonicznej, internetowej.
2: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku.

0: Wojciech Młynarski w Radiu Pogoda. Zawsze warto posłuchać jego piosenek. Warto też posłuchać innych najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy piosenki w wykonaniu Gilberta O'Sullivana, Nataszy Zylskiej i grupy Blackout, a o 14:00 jeszcze więcej najpiękniejszych melodii będzie mieć dla Państwa Monika Tarka. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10:00.
1: Radio Pogoda.

0: Stolice polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dobrze jest się dzielić.
8: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
9: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
10: Bo warto być człowiekiem.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
11: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Została ostatnia reklama.
15: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
16: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole. Telefon 777 100 100.
17: Reklama.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejne.

0: to promocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: lekkich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a my za chwilę zaczynamy nasze środowe, pogodne popołudnie. Pojawi się kultowa piosenka Ireny Santor, Na prawo most, na lewo most, czy piękna ballada What a Wonderful World Louisa Armstronga. Ale na razie wiadomość. Jest 14.
1: Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Powiemy też o akcji Profilaktyka Podaj Dalej.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
1: Marcin Krzemiński. Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Policja usunęła około 30 osób z parceli sprzedanej przez kościół deweloperowi. Osoby te próbowały zablokować eksmisję pani Sandry i jej dziecka. Z ust demonstrantów można było usłyszeć okrzyki pod adresem komornika. Według protestujących komornik nie ma uprawnień do eksmisji.
3: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
1: Ostatecznie parcela została opróżniona. To druga taka eksmisja przeprowadzona na osiedlu maltańskim. Tereny niedawno sprzedała tamtejsza kuria, mimo że wielu mieszkańców żyło tam od wielu lat. Na zwołanej dziś konferencji prasowej mecenas Jacek Masiota poinformował, że eksmisje poprzedziły wielokrotne próby porozumienia z mieszkanką parceli. Jest śledztwo w sprawie tragedii na autostradzie A1 pod Częstochową. W okolicach Mykonowa 32-letni kierowca wjechał wczoraj w grupę pracowników drogowych. Zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali. Podejrzany ma dziś usłyszeć w częstochowskiej prokuraturze zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
4: Przestępstwo, które jest przedmiotem tego śledztwa, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat.
1: Mówi prokurator Tomasz Ozimek. Śledczy sprawdzą również, czy miejsce prowadzonych prac drogowych było odpowiednio zabezpieczone. Wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadku autobusu na Półwyspie Synaj w Egipcie. Jak informuje lokalne Ministerstwo Zdrowia, zginęło co najmniej 21 osób, 29 zostało rannych. Polski resort dyplomacji już wcześniej informował, że wśród poszkodowanych nie ma obywateli polskich. NIK ostrzega, że w części skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej na Podlasiu, Warmii i Mazurach nie ma odpowiedniego przygotowania na wypadek zagrożenia. W wielu miejscach nie przeprowadzano próbnych ewakuacji, mimo że z obiektów korzystają setki, a nawet tysiące osób, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
5: Bezpośrednie powiązanie obowiązku ćwiczeń praktycznych z liczbą stałych użytkowników obiektu stanowi zdaniem NIK nieakceptowalnie wysokie ryzyko, że w obiektach, w których stale zatrudnionych jest mniej niż 50 osób, ale czasowo może w nich przebywać wielokrotnie więcej, pracownicy ani nie nabywają, ani nie utrwalają umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia.
1: NIK wnioskuje do MSWiA o zmianę rozporządzeń w tym zakresie. Ponad 400 tysięcy wolnych miejsc na mammografię i 300 tysięcy na test HPV. Ministerstwo Zdrowia zainaugurowało kampanię Profilaktyka Podaj Dalej, by zwiększyć zainteresowanie bezpłatnymi badaniami, bo jest ono niestety nieduże. Mammografię wykonuje 32% uprawnionych kobiet. Z programu profilaktyki raka szyjki macicy wykorzystującego test HPV-HR korzysta nieco ponad 15% pacjentek. Na program badań przesiewowych raka jelita grubego z kolonoskopią zgłosiło się około 15% uprawnionych do badania.
2: Pogoda.
1: I słońce, i chmury, głównie na północy, wschodzie, południowym wschodzie może padać deszcz, możliwe też burze. Na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na Podkarpaciu.
0: Witam serdecznie, tuż po 14:00. Oczywiście zapraszam na wspólne pogodne popołudnie z najpiękniejszymi melodiami, ale także z klubem pogodnych ludzi, no i z konkursem Daję Słowo, z piosenką Na życzenie. Między innymi można będzie zdobyć, proszę Państwa, bilety do Teatru Rampa dzisiaj po południu, także zapraszam, proszę słuchać pogodnego popołudnia, a Państwo oczywiście dzwonią.
6: Panie Moniczko, jak pani zaprasza, to nie sposób się nie stawić. To niniejszym uczyniłem. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Ach, jaki piękny ten świat. Louis Armstrong w Radiu Pogoda. No właśnie, świat jest piękny i ten bardzo bliski nam i ten bardzo daleki, dlatego coraz więcej Polaków lubi podróżować, po prostu spędza wolny czas na tym, żeby zwiedzać świat. No, tak jak powiedziałam, zarówno ten blisko nas tutaj w Polsce, jak i taki dalszy za granicą. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o wrzesień, to okazuje się, że bardzo dużo Polaków wybiera właśnie wrześniowy urlop. Ja mówiłam, że niektórzy zostawiają właśnie wyjazdy na wrzesień, dlatego, że jest taniej. To rzeczywiście jest fakt. Właśnie podano takie informacje, że ceny w hotelach i biurach podróży w tym roku są średnio od 22% do 36% niższe we wrześniu niż na przykład w sierpniu. Ale mówiłam też coś takiego, że wybieramy często wrzesień, dlatego, że są mniejsze tłumy i tutaj już to akurat, proszę Państwa, się nie sprawdza, bo jak się okazuje, coraz więcej Polaków właśnie wybiera te wyjazdy wrześniowe, nawet takie jeszcze rodzinne, nawet z tą młodzieżą szkolną, bo jeszcze te pierwsze dni września w szkole to nie jest takie pełne zaangażowanie do nauki, w związku z tym dużo dzieci wraca do szkoły dopiero w drugiej połowie września. I okazuje się, że w porównaniu do zeszłego roku liczba takich wrześniowych, jesiennych rezerwacji w tym roku wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego aż o 80%. No to jak ktoś wybiera się na wrześniowy wypoczynek, no to życzymy przyjemnego urlopowania się i mam nadzieję z Radiem Pogoda.

0: Vox, Radio Pogoda, 14.16, czyli pora obiadowa. No właśnie, co u Państwa dzisiaj na obiad? Czy trwa sezon na kurki, czy może na coś innego? 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.
1: Reklama.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
4: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
9: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
16: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
15: Znaczy, Frosta kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
1: Reklama.

0: Most na rzece Kwai w przyszłym roku będzie dokładnie 70. rocznica od premiery tego filmu Mitch Miller and His Orchestra i Colonel Boggy March przed momentem w Radiu Pogoda. A teraz czas na porę obiadową. Co u Was na obiad? Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Menikru. Choć nie jestem rodowitym Ślązakiem, ale powiem po śląsku. Dzisiaj na obiad lane kluski z rosołem. Później kluski śląskie z modrą kapustą i do tego może być albo schabowy, albo mielony, a kompot ze śliwek. Pozdrawiam.
0: Bo ja też pozdrawiam i życzę smacznego. Co tam jeszcze Państwo mają w planach?
2: Dobry Pani Moniko, Bogdan z Warszawy. Umieliście na obiad na pierwsze danie będzie grochówka z grzankami, a na drugie będą pyzy ze skwarkami. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia.
0: No i jak zwykle się zrymowało. Bem i Bem już teraz w Radiu Pogoda. Podaraj mi trochę słońca, a później posłuchamy Ludmiły Jakubczyk.

które straciliśmy zbyt wcześnie. Ludmiła Jakubczak, zwana po prostu przez przyjaciół i rodzinę Lusią, zginęła w wieku 22 lat w wypadku samochodowym, a przed nią, proszę Państwa, świat stał otworem. Była piękna, energiczna, niezwykle utalentowana i miała już na swoim koncie kilka przebojów. Wszyscy mówią, że gdyby nie ten tragiczny wypadek, to byłaby to gwiazda na miarę Ireny Santor czy Haliny Kunickiej, która błyszczałaby na firmamencie polskiej muzyki. Ludmiła Jakubczak, która była żoną kompozytora Jerzego Abratowskiego, 10 lat od niej starszego, ale rozumieli się znakomicie i to on napisał dla niej melodię tej słynnej piosenki Gdy mi ciebie zabraknie. To był niesamowity przebój 1960 roku. Zresztą czytelnicy Ekspresu Wieczornego uznali w ogóle ten utwór za najpopularniejszą piosenkę powojenną, a o tym, jak ten utwór był popularny, świadczy chociażby żart, który królował w Polsce właśnie na temat tego utworu. Żart brzmiał tak. Znasz piosenkę o dymie? Nie. Dymi ciebie zabraknie. No i właśnie tak popularnie mówiono o tym wielkim hicie 1960 roku. Za chwilę Danuta Mizgalska i jej wykonaniu Casablanca. Posłuchamy też grupy Trzy Korony.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
2: 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: ich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Została ostatnia reklama.
12: Kaufland jest fresh.
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Reklama.
11: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Radio Pogoda. Gra dla każdego.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: To jest Radio Pogoda w środowe, wrześniowe, pogodne popołudnie. Już niedługo Choć pomaluj mój świat grupy 2 plus 1, ale na razie wiadomości. Jest 15.
2: Kolejne zatrzymania i przeszukania w sprawie zonda Krypta. Burzliwa eksmisja na poznańskim osiedlu wkroczyła policja, a w dolnośląskiej policji służbowe konsekwencje po udziale w bójce na stacji paliw.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
2: Marcin Krzemiński. Trzy kolejne osoby zatrzymane w sprawie zonda Krypto na polecenie prokuratury przez policję i CBA. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje, że równolegle funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Musimy przyjąć tę ustawę, żeby utrudnić Rosji działania na terenie naszego kraju. Tak tymczasem Donald Tusk uzasadnia konieczność odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Premier zwrócił się przy tym bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
3: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta. Blokowanie tej ustawy to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów. To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa.
2: Głosowanie w sprawie odrzucenia weta do ustawy o kryptowalutach zaplanowane jest na piątek. Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla maltańskiego w Poznaniu. Dom, w którym mieszkała pani Sandra, znajduje się na terenie sprzedanym przez kościół. Funkcjonariusze wraz z komornikiem próbowali dziś negocjować z lokatorką i zgromadzonymi demonstrantami, relacjonuje rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
4: W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej, aby te osoby, które w sposób czynny i bierny utrudniały czynności komornicze, żeby z tego miejsca zostały usunięte.
2: Poszkodowane zostały dwie osoby. Policjanci wylegitymowali też blokujących eksmisję. Dyscyplinarne konsekwencje bójki w kolejce do dystrybutorów na stacji w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu CPN. Okazuje się, że jednym z uczestników zdarzenia, z którego nagranie obiegło cały internet, jest komendant policji z Jeleniej Góry.
5: Został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
2: Mówi Łukasz Dudkowiak z dolnośląskiej policji. Co ciekawe, w sprawie pojawia się jeszcze jeden policjant po służbie. To on miał uczestników bójki rozdzielić, używając pałki teleskopowej. Według policji miał do tego prawo. Cała sprawa jest wyjaśniana także przez prokuraturę w Wałbrzychu. Teraz informacja sprzed chwili. Niemieckie media donoszą, obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi podejrzani o próbę ataku w Lipsku. Do tematu będziemy dziś na pewno wracać.
0: Co jest grane w Opolu?
6: Monika Trekowska, chwila, zapraszam. Kino na początek naszych zapowiedzi. Pedro Almodóvar powrócił w doskonałej formie z jednym ze swoich najbardziej osobistych dzieł. Gorzkie Święta, pierwszy od 5 lat film reżysera, nakręcony w języku hiszpańskim, zachwyca wszystkim, co od lat wyróżnia jego twórczość. Silnymi emocjami, wyrazistą paletą barw i bohaterami, którzy konsekwentnie wymykają się stereotypom. Ta propozycja na ekranach kina Helios Solaris. Podobnie jak Festiwal Górski, dzień trzeci i od 20 dzisiaj jeszcze kolejne zapierające dech w piersiach dokumenty i filmy inspirowane światem gór, wspinaczki i podróży. A już jutro rozpoczynają się jubileuszowe 25. Opolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Plac Wolności stanie się miejscem wyjątkowego święta, integracji i wspólnej zabawy. Będą koncerty, turnieje i pokazy. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
0: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda.
2: 18 stopni na Suwalszczyźnie, do 20 na północy, do 22 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Dużo słońca, ale i też chmury. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie możliwy deszcz i burze.
1: 5 minut po godzinie 15. To jest pogodne środowe popołudnie w Radiu Pogoda. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Za chwilę słynny przebój grupy 2+1. Chodź, pomaluj mój świat. No właśnie, w jakich kolorach dzisiaj Państwa świat za oknami. Poza tym będziemy na pewno jeszcze przed 16 wspominać bardzo popularny polski film.
0: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: nadzieję, że wesoło jest nam przy Radiu Pogoda. Helena Majdaniec i Czerwono-Czarni. Oczywiście przed chwilą pytałam się, w jakich kolorach jest pomalowany Państwa świat za oknami. Pani Danuta zadzwoniła i powiedziała, że nie wie, bo nie widzi. A dlaczego? A to dlatego, że jej blok jest teraz tynkowany i wszystkie okna są zafoliowane, zakryte folią i nawet podobno nie można ich otworzyć. No dobrze, że teraz, a nie wtedy, kiedy było 35 stopni Celsjusza. A już teraz Państwa telefon dotyczący piosenki, która za chwilę pojawi się w Radiu Pogoda.
1: Ale dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry. Czy ja do tej kolejki oczekujących na tę piosenkę zamówienie mogę się dopisać? Jest taka piosenka Obietnica Edwarda Hulewicza. Chętnie bym posłuchała, kto tam na dachu jest, a co ma się w garści, bo mało co już tych słów pamiętam. Serdecznie pozdrawia i ściska babcia Marysia.
0: Ja też pozdrawiam i oczywiście za chwilę Obietnica i Edward Hulewicz, na dodatek nie sam, bo jeszcze z Heliosami. A ja przypomnę, że mamy w Radiu Pogoda już od najbliższego weekendu koncert życzeń. Wraca, proszę Państwa, Robert Janowski, który będzie spełniał Państwa muzyczne życzenia, ale także oczywiście składał życzenia Waszym najbliższym, czy znajomym, czy przyjaciołom. Także Robert czeka na informacje od Państwa, do kogo ma zadzwonić w sobotę i w niedzielę. Proszę do niego pisać. Formularz zgłoszeniowy do koncertu życzeń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.
2: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.

0: Alicja Majewska w Radiu Pogoda, a Państwo dzwonią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Mynko, dzień dobry Państwu. Ja chciałam powiedzieć, że ten cykl Piosenka ma życzenie to jest kapitalny pomysł. Dzięki temu to ja odkryłam tyle piosenek, o których nawet szczerze mówiąc nie wiedziałam, że istnieją. Życzę wszystkim
0: Do usłyszenia, dziękuję Pani Ewa. No właśnie tutaj należałoby podziękować słuchaczom, którzy proszą o takie wyjątkowe perełki, które gdzieś tam dzięki nim możemy usłyszeć ponownie, albo właśnie po raz pierwszy, bo ja nie ukrywam, że też wiele z tych utworów słyszę po raz pierwszy i podziwiam, że wiele, wiele lat temu takie właśnie wspaniałe utwory powstawały. A teraz proszę Państwa, zagadka, ale nie muzyczna, tylko filmowa. Czy pamiętają Państwo, którego filmu to jest fragment? Proszę posłuchać.
2: Aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, ślę wam te dwa nagie miecze.
3: Wieczówcie u nas dostatek, ale i te przyjmiemy jako wróżbę zwycięstwa.
0: Widzieli Państwo ten film? Co to za film? O co chodzi? 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.
4: Autopromocja.
5: Miłość czy rozsądek? Ambicja czy spokojne życie? Kasia Zachojska miała wszystko. Wykształcenie, dobrą pracę i męża. Ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Mniszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.

0: Pytałam państwa, z którego filmu pochodzi ten fragment?
1: Każde męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, śle wam te dwa nagie miecze.
2: Mieczówcie u nas dostatek. Ale i te przyjmiemy jako wróżbę zwycięstwa.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani Moniko, witam serdecznie Danka. Oczywiście jest to z bitwy pod Grunwaldem, kiedy Jagiełło dostał dwa nagie miecze tuż przed bitwą. Pozdrawiam.
0: Ja też pozdrawiam, ale chodzi o film. Tytuł filmu konkretnie. Kolejne państwa odpowiedzi.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Ilona z Gdańska. Nadawany fragment przed chwilą to był fragment filmu Krzyżacy.
5: Ten fragment pochodzi z filmu Krzyżacy.
4: Chodzi o film Krzyżacy.
6: Dzień dobry, Andrzej. Jest to fragment Krzyżaków, gdzie wielki mistrz przekazuje dwa miecze naszemu polskiemu królowi Jagiełło i on przyjmuje te dwa nagie miecze.
7: O, film i fragment, który był puszczany, to Krzyżacy, Marzanna.
8: Ten fragment, ten tekst pochodzi z filmu Krzyżacy.
0: No, oczywiście, mają państwo znakomitą pamięć. Jeszcze były 32 miliony takich odpowiedzi. Oczywiście żart.

0: gwiazd i Zdzisława Sośnicka na antenie Radia Pogoda. Telefon od Państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Moniko. A propos tego filmu Krzyżacy i tych dwóch nagich mieczy. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą o tym, ale ja kiedyś, jakieś 10 lat temu oglądałem taki program. Te miecze były w skarbcu koronnym na Wawelu. Mhm. One były trzymane razem z różnymi koronami, tam berłami na Wawelu. I po trzecim rozbiorze Polski, kiedy Prusacy weszli do Krakowa, to te dwa nagie miecze, które były w tym skarbcu, a które były darem dla Jagiełły, one zostały osobiście przez jakiegoś tam dostojnika pruskiego wrzucone do pieca i spalone i stopione. Także te dwa nagie miecze, już ich nie ma. To jest podobno prawda historyczna. Ja to kiedyś słyszałam w telewizji, dlatego to powtarzam. Dziękuję. Mm-hmm,
0: dziękuję bardzo. No ja byłam niedawno w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem i też właśnie słyszałam tę historię. Faktycznie Prusacy te miecze zabrali, ale ich podobno nie zniszczyli, bo dalsze ich losy są już znane. Archeologowie zbadali dokładnie ich trasę. Chyba ostatnie miejsce, w którym one były, to plebania we Włostowicach bodajże. Później chyba były w Zamościu i to był koniec XIX wieku i potem ślad po nich zaginął. Archeolodzy do dziś ich szukają. Może gdzieś tam kiedyś, proszę Państwa, znajdą. Pamiętam, że było kiedyś takie sensacyjne właśnie odkrycie na polach bitewnych. Ktoś z wykrywaczem metali odkrył taki jeden miecz, który teraz zresztą można oglądać właśnie w tym Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Jeden z tych właśnie mieczy, którymi walczyło 66 tysięcy rycerzy w tym 1410 roku. No bardzo ciekawe są te różne historie i warto je poznawać. Za chwilę Iga Cembrzyńska i jej intymny świat. Posłuchamy też zespołu ABBA.
2: Radio Pogoda. Reklama.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w Lombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
12: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Została ostatnia reklama.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
5: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
2: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata.
1: Herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypną,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja, reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Mont.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie we wrześniowe pogodne popołudnie. Za kilka minut odrobina muzyki francuskiej. Miloch zaśpiewa Edith Piaf, ale na razie wiadomość. Jest 16.
6: Zatrzymania i kolejne kroki w sprawie zonda krypto. Rosyjski resort dyplomacji wzywa na dywanik niemieckiego ambasadora. Rządowa poprawka do zasad najmu krótkotrwałego. Da głos wspólnotom mieszkaniowym.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
6: Marcin Krzamiński. Do katowickiej prokuratury przewożone są właśnie kolejne 3 osoby zatrzymane ze śledztwem w sprawie zonda krypto. Tam będą przesłuchane i być może usłyszą zarzuty. Służby działające na zlecenie prokuratury dokonały przeszukań u zatrzymanych osób. Zabezpieczyły m.in. biżuterię i luksusowe samochody. Przeprowadzają także czynności w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
7: Czynność jest przeprowadzana w związku z tym, że prokurator uznał, że w tych miejscach mogą znajdować się dokumenty, które z kolei będą przydatne jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
6: Wcześniej w związku z aferą zonda krypto zatrzymany, a następnie aresztowany został prezes PKL-u Radosław Piesiewicz. Śledczy zarzucają mu m.in. płatną protekcję. Rosyjskie MSZ wezwało niemieckiego ambasadora w Moskwie. To po tym, gdy rząd w Berlinie obarczył Rosję odpowiedzialnością za incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku w sierpniu. W reakcji na ten incydent Niemcy zdecydowały o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Bonn i położonego w centrum Berlina rosyjskiego domu. Dziś niemieckie media poinformowały o zatrzymaniu 2 podejrzanych o próbę ataku. To mężczyzna z łotewskim paszportem urodzony w Rosji oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Lotnicze pogotowie ratunkowe jeszcze dziś przetransportuje do Polski kolejne 2 osoby poszkodowane w sierpniowym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pacjenci są w poważnym stanie, będą hospitalizowani w Warszawie. W katastrofie polskiego autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia zginęło 12 osób. W sumie z Medjugorje wracało 59 osób. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, wspólnoty będą mogły decydować o możliwości prowadzenia takiego najmu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
6: O taką zmianę zabiegali w Sejmie politycy Polski 2050, a to dlatego, że osoby sąsiadujące z najemcami skarżą się, że tymczasowi lokatorzy zakłócają spokój i porządek w okolicy. Przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Nadzór nad branżą będzie możliwy dzięki utworzeniu centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, do którego osoby wynajmujące będą musiały zgłaszać swoje działalności. Wystarczyło 20 minut. W takim czasie rozeszło się 7 tysięcy czeków turystycznych, czyli dopłat do wypoczynku w Lubelskiem. Planowane są jeszcze 2 tury tego programu. Czeki wygenerowane na stronie internetowej Lubelskiego Czeku Turystycznego turyści mogą wykorzystać do końca września. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy pobytu z minimum 2 noclegami.
1: Co jest grane w Opolu?
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Piknik Bezpieczne Opole odbędzie się w najbliższą sobotę. Tereny zielone Centrum Wystawienniczo-Kongresowego zamienią się w miejsce pełne pokazów, ćwiczeń i rodzinnej zabawy. Będzie można spotkać służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo, zobaczyć ich sprzęt, nauczyć się podstaw pierwszej pomocy i sprawdzić, jak właściwie reagować w sytuacjach kryzysowych. Będą też zabawy, ćwiczenia ewakuacyjne, pokazy iluzjonistyczne i rodzinne zawody sportowe. Przyjść można całą rodziną. A teraz najlepsze lato ever w naładowanym muzyką filmie Sunny Dancer, który można obejrzeć w kinie Helios Karolinka. To pełna radości i czarnego humoru opowieść o tym, że nieraz trzeba totalnie zburzyć swój plan, by ponownie otworzyć się na świat. W temacie najbliższych teatralnych propozycji w Opolskim Teatrze Lalki Aktora w sobotę monodram pod tytułem Każdego dnia jest mi żal.
1: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda.
6: W większości regionów przewaga słońca, na północy, wschodzie i południowym wschodzie może padać deszcz, możliwe burze, ale na południowym wschodzie właśnie najcieplej, tam nawet do 25 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 18, w większości regionów nieco ponad 20.
5: Środowe pogodne popołudnie, oczywiście z Radiem Pogoda, 5 minut po godzinie 16. Daję słowo, ten konkurs za niecałe pół godziny na antenie Radia Pogoda. Będzie można wygrać torbę z naszym logo, a nagrodą gwarantowaną, proszę Państwa, i dziś i jutro będą podwójne zaproszenia do Teatru Rampa w Warszawie na spektakl Zły Warszawska Jazz Opera. Także niedługo będzie można je zdobyć na antenie Radia Pogoda. Już teraz zapraszam.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

To grupa Wawele w Radiu Pogoda, a za chwilę po włosku Albano i Romina Power, Sempre, Sempre. No czasem marzymy o tym, żeby pojechać do Włoch, bo wydaje nam się, że tam jest piękniej, że jest cieplej, że jest dużo smacznych rzeczy do spróbowania. I faktycznie tak jest, ale proszę Państwa, okazuje się, że są też Włosi, którzy marzą o tym, żeby przeprowadzić się do Polski. Moja córka była ostatnio na Sycylii, tam poszła na pizzę, no i Włoch, który prowadzi tą pizzerię, jak zobaczył, że to Polacy, to natychmiast nawiązał z nimi kontakt i oczywiście porozmawiali przez chwilę. Okazało się, że podróżował po całej Europie, ale najbardziej podobało mu się w Polsce, konkretnie w Warszawie, i marzy o tym, żeby przeprowadzić się do Polski, właśnie do Warszawy, żeby tutaj otworzyć może jakąś małą pizzerię. Powiedział, że kiedy był w Warszawie i siedział w jednej z kawiarni, to w ciągu dosłownie pół minuty zobaczył przez okno tej kawiarni przynajmniej 10 przepięknych kobiet, które przechodziły ulicą. Powiedział, że Warszawa to jego zdaniem, mimo że widział prawie całą Europę, to najpiękniejsze miasto w Europie i marzy o tym, żeby tutaj zamieszkać. No to chyba zapraszamy.

0: To był Jerzy Połomski, a za kilka minut konkurs Daje Słowo. Dzisiaj mam dla Państwa podwójne zaproszenie na najbliższy weekend do Teatru Rampa. Tam w sobotę i w niedzielę można będzie zobaczyć spektakl Złe Warszawska Jazz Opera, w którym zobaczymy powojenną Warszawę, którą, jak czytam w zapowiedzi tego przedstawienia, porywa entuzjazm odbudowy i nowa dzika muzyka, czyli jazz. No i w pierwszym jazzowym klubie na Konopnickiej 6 gromadzą się wyznawcy nowego brzmienia stolicy, bikiniarze, gangsterzy i gwiazdy parkietu, a niekwestionowanym królem tego miejsca jest pisarz, bokser i playboy Leopold Tillmann, bo oczywiście to przedstawienie na podstawie powieści Złe i dziennika 1954 właśnie Leopolda Tillmanna. Także proszę Państwa, zapraszam serdecznie tych, którzy chcieliby zobaczyć Złe warszawską jazz operę w Teatrze Rampa w Warszawie. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Za chwilę te bilety będą do zdobycia w konkursie Daję Słowo.
1: Autopromocja.
2: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm. Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Została ostatnia reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: daje słowo w Radiu Pogoda.
1: A bilety do teatru Rampa jeszcze jutro można będzie zdobyć w tym konkursie w Radiu Pogoda, także zapraszam. Coffee Black.

0: Do ostatniej nutki, jak tylko możemy, to tak właśnie gramy te najpiękniejsze melodie, za co zresztą bardzo pochwaliła nas niedawno Ewa Bem, która była naszym gościem, opowiadała o swoich najpiękniejszych melodiach, że to jest właśnie u nas cenne, że dużo piosenek, tak od pierwszej do ostatniej nutki. No, tak się staramy, proszę Państwa, mam nadzieję, że w większości przypadków nam to wychodzi. A jak Państwo jeszcze trochę poczekają, to usłyszą kolejne najpiękniejsze melodie, między innymi Wodospady Marii Figiel. Przeniesiemy się też na Jamajkę dzięki piosence Goombay Dance Band.
1: Autopromocja.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
13: Kochanie, teraz jest idealnie.
12: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Została ostatnia reklama.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
20: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
20: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
19: Aflofarm.
1: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Na południu Polski dziś najcieplej do 25 stopni, ale i tutaj może przelotnie padać deszcz. W nocy mgły w centralnej i północnej oraz północno-wschodniej Polsce będą ograniczać widoczność, a gdzie w nocy poniżej 10 stopni, w województwie świętokrzyskim i w południowej części kraju nocny deszcz. A teraz uwaga na A4 między węzłem Wądroże Wielkie, węzłem Budziszów, zablokowany pas w stronę Wrocławia.

0: informacje.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
11: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
12: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
13: Kochanie, teraz jest idealnie.
12: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
13: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie wrześniowe, pogodne popołudnie. Za chwilę do nich wracamy, posłuchamy Nat King Cole'a czy grupy Happy End. A na razie wiadomość, jest 17.
16: Kolejni podejrzani w aferze Zonda Krypto. Zatrzymano 3 osoby. Pijany rolnik wiózł traktorem 4-letnie dziecko. Turcja okazała się w tym roku najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledztwo w sprawie giełdy Zonda Krypto nabiera tempa. Na polecenie Prokuratury Krajowej zatrzymano 3 kolejne osoby. Trafią do Katowic i tam będą przesłuchani. Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
17: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów.
16: Majątek zabezpieczony przez śledczych ma w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze. Jak przekonuje minister sprawiedliwości, zatrzymani mogą przyczynić się do wyjaśnienia nie tylko afery Zonda Krypto, ale też do zaginięcia Sylwestra Suszka, uznawanego za króla kryptowalut.
17: Te 2 śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypta, drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
16: Mężczyzna zaginął w marcu 4 lata temu. Był pod wpływem alkoholu, wiózł traktorem 4-latka. Rolnik zatrzymany przez policję w Namysłowie miał 2 promile. Gdyby nawet był trzeźwy, to i tak nie miałby prawa jechać tym traktorem.
2: Okazało się, że pojazd był zarejestrowany na jedną osobę, a mimo to mężczyzna przewoził nim 4-letnie dziecko. Ponadto ciągnik nie posiadał wymaganego wyposażenia, a sam 54-latek nie posiadał uprawnień do kierowania.
16: Mówi Łukasz Wróblewski z komendy w Namysłowie. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia i grzywna. Prokuratura zidentyfikowała już wszystkie osoby uczestniczące w śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. Wśród podejrzanych są także 2 nieletni, którzy przed zdarzeniem przebywali w ośrodkach wychowawczych. Niektórych policja zatrzymała na Słowacji, kilku trafiło już do aresztu. Do śmiertelnego pobicia doszło 2 tygodnie temu na osiedlu Willowym w Krakowie. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
6: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
9: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
16: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Turcja po raz kolejny okazała się najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym wśród Polaków korzystających z ofert biur podróży. Z raportu Polskiej Izby Turystyki wynika, że wybrało ją ponad 28% klientów, wyprzedzając Grecję i Egipt. Najczęściej Polacy decydowali się na tygodniowe lub 8-dniowe wakacje. Coraz bliżej walki o medale na siatkarskich mistrzostwach Europy kobiet. Dziś w Brnie ćwierćfinały Serbia, Grecja i Włochy, Szwecja. Polki o półfinał powalczą jutro w Stambule. Ich rywalkami będą Holenderki.
18: Nie możemy się doczekać tego najważniejszego momentu, jeśli chodzi nie tylko o ten turniej, ale i też ten sezon. Wierzę, że będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy stąd medal.
16: Mówi rozgrywająca naszej kadry Alicja Grabka. Jutrzejszy mecz z Holandią o 15:00.
1: Pogoda.
16: Wieczorem w przeważającej części kraju duże zachmurzenie i przelotne opady. Na jutro w miarę ciepło, od 20 do 23 stopni, miejscami przelotny deszcz, a na północy możliwe burze. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty.
3: Minuty po godzinie 17:00, pogodne środowe popołudnie z Radiem Pogoda, naszymi najpiękniejszymi melodiami, no i z uśmiechniętymi, pogodnymi słuchaczami, bo przecież o 17:30 Klub Pogodnych Ludzi znów przyjmę kogoś z Państwa do klubu. Ja przypominam, że na zgłoszenia czekam pod numerem telefonu 22 444 4004, ale też można się zgłaszać przez naszą stronę internetową, także proszę koniecznie tam zaglądać.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

radości. Tyle Katarzyna Boweryna. Mam nadzieję, że dużo radości sprawia Państwu słuchanie Radia Pogoda, najpiękniejszych melodii. Domyślam się, że część, jeżeli chodzi o część z nich, to znają w ogóle Państwa słowa, Państwo słowa od początku do końca i bardzo dobrze, bo można będzie niedługo tę wiedzę wykorzystać, bo przypominam, że przed nami dwa spotkania z Radiem Pogoda, z naszymi najpiękniejszymi melodiami, z potańcówką Radia Pogoda w Warszawie 12 września na Warszawskich Dniach Seniora i we Wrocławiu 18 września, a z kolei na Wrocławskich Dniach Seniora będzie nasze studio plenerowe, będzie nasza scena. No i będziemy też śpiewać wspólnie piosenki. W Warszawie na to zaprosili dzisiaj z samego rana Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Także będzie takie, proszę Państwa, karaoke z najpiękniejszymi melodiami z Radia Pogoda. Także liczymy na Państwa obecność i na głośne śpiewanie razem z nami. It was

0: Radio Pogoda. Nastraja o każdej porze dnia.
1: Prowadź mnie ulicą, prowadź, że za rękę

0: Państwo pytają, co tam trzeba wpisać w tym formularzu zgłoszeniowym do Klubu Pogodnych Ludzi. No, nie trzeba podawać żadnych numerów kont, danych wrażliwych, po prostu swoje imię, numer telefonu do siebie, no bo przecież będę do Państwa oddzwaniać. No i napisać nawet w trzech słowach, niekoniecznie jakieś elaboraty, dlaczego Państwo uważają się za osoby pogodne, a jeżeli chcieliby Państwo się zgłosić telefonicznie, to jak zadzwonicie, to odezywa się tam nasza automatyczna sekretarka, także proszę po prostu zostawić taką wiadomość do mnie i do klubu, że chcieliby Państwo dołączyć i miło będzie, jak powiedzą Państwo, dlaczego. Za chwilę właśnie do kogoś z Państwa oddzwonię, przyjmując do klubu, wręczając legitymację członkowską i radiopogodową przypinkę.
1: Radio Pogoda.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
0: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Została ostatnia reklama.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Reklama.

0: sprawie klubu pogodnych ludzi. Dzisiaj odzwaniam do pani Ani.
1: Klub pogodnych ludzi. Radia Pogoda.
2: Tak, słucham.
0: Dzień dobry, Radio Pogoda z tej strony, Monika Tarka.
2: O matko, jak ja się cieszę, pani Moniko.
0: Właśnie tak. Czytam sobie pani zgłoszenie do Klubu Pogodnych Ludzi i z niego wynika, że tak naprawdę pani receptą na pogodę ducha jest aktywność.
2: Tak, jak najbardziej.
0: Bo pani pisze, że maluje, prowadzi seniorski kabaret, pisze wiersze, tak. Chodzi na koncerty, tak. Bierze tak. Udział, aktywny udział w życiu kulturalnym swojego miasta, czyli co to za miasto, pani Aniu?
2: Tak, no nie poza miasto, to wyjeżdżam. Wyjeżdżam na przykład z moją grupą kabaretową, żeby zwiedzać Polskę.
0: Tak.
2: I kocham Polskę poza tym. Nigdy bym nie zamieniła Polski na żaden inny kraj. Nigdy bym się nie wyprowadziła z Polski.
0: Ja też, pani Aniu, więc tutaj możemy sobie przybić piątkę, jeżeli o to chodzi. Ja chciałam się dopytać o ten seniorski kabaret. Co to takiego? Gdzie on działa w ogóle? Jak się pani do niego dostała?
2: Jak poszłam na emeryturę w 2007 roku, to był ten okres, kiedy powstawały uniwersytety trzeciego wieku. I ja tam poszłam, ówczesna przewodnicząca właśnie tego całego gremium powiedziała, że jej się marzy kabaret przy tym uniwersytecie. I ja powiedziałam jej wtedy tak, mówisz i masz, będziesz miała. No i nie miałam problemu z dobraniem aktorów. To byli też ludzie pogodni, z humorem. Ja oczywiście pisałam scenariusze. Jeździmy poza Bydgoszcz też, nie tylko na terenie Bydgoszczy występujemy. Do domów seniora, poza tym też do tych ludzi onkologicznych na przykład. Po prostu dajemy radość tym ludziom, którzy na co dzień, wie pani, zmagają się z cierpieniem.
0: No tak,
2: to jest
0: tak.
2: Też dla nas bardzo
0: to robicie naprawdę świetną robotę, więc dziękuję za to i gratuluję w ogóle tego wspaniałego pomysłu. Pani Aniu, no ja dzwonię do pani, żeby powiedzieć, jakie są losy pani zgłoszenia do Klubu Pogodnych Ludzi.
1: Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
0: Proszę.
2: Ojej, ja się cieszę.
0: Także witamy w klubie. Już niedługo dostanie pani od nas legitymację.
2: Ja was słucham od rana do wieczora, pani Moniko. Będę teraz w Kudowie akurat, czyli niedaleko Wrocławia. 18 chcemy z koleżanką przyjechać w czasie Dni Seniora. Tak,
0: świetnie, proszę koniecznie zgłosić się do naszego studia plenerowego. Dobrze, pani Aniu?
2: Dobrze, zgłoszę się.
0: Wszystkiego dobrego,
2: jestem
0: pozdrawiam.
2: Jestem szczęśliwa, naprawdę, aż mi się płakać chce.

0: śmieszna piosenka Terry'ego Jacksa na antenie Radia Pogoda. Za 22 minuty będzie godzina 18. Wczoraj wieczorem zaczęliśmy, proszę Państwa, czytać nową powieść na naszej antenie i dzisiaj ciąg dalszy. Przypomnę, że to Magnesy serc Heleny Mniszkówny, której fragmenty Wojciech Masiak czyta Państwu, także zapraszam. No ale zanim ta powieść na naszej antenie, no to oczywiście będzie Aleja Sław. A kto po 18 będzie bohaterem audycji, o tym już Tamara Pawlik-Lipska i jej gość.
1: Po 18 moim i Państwa gościem będzie Lech Dyblik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zazdroszczę Wam, że mnie usłyszycie.
1: Ja również sama sobie zazdroszczę, że mogłam porozmawiać z naszym dzisiejszym gościem. Efekty po 18. Zapraszamy.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia w takim razie. Ja też mówię do usłyszenia jutro. Monika Tarka.
3: Radio Pogoda.
4: Reklama.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
11: fresh. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Expert wyprzedaż.

0: polskich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Została ostatnia reklama.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Popołudnie w wielu miejscach z mniej lub bardziej przelotnym deszczem. Noc będzie deszczowa w południowej połowie kraju, a na północy, zwłaszcza na północnym wschodzie, możliwe mgły utrudniające, ograniczające widzialność. Uważajcie na autostradzie A1 między węzłami Włocławek Zachód, Włocławek w północ. Ciężarówka zderzyła się z osobówką, utrudnienia na jezdni w stronę Gdańska.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
7: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
12: taniej masz. Została ostatnia reklama.
13: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
14: Kochanie, teraz jest idealnie.
13: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
15: Reklama. Na zegarach 18, a to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy wiadomości i prognozy pogody, a później w Radiu Pogoda spotkanie w Alei Sław.
16: Mniej produktu, a cena ta sama. UOKiK sprawdza sklepowe półki. Makabryczna zbrodnia w Kędzierzynie-Koźlu. Podejrzany usłyszał zarzuty. Pięciolatek zaginął podczas zakupów. Uratowali go czujni nastolatkowie.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u, a powodem tzw. downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga, na przykład czekolady, mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
17: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
16: Nie chodzi tylko o produkty spożywcze. Urząd bada, czy na przykład z pudełka nie ubyło trochę proszku do prania, albo z opakowania nie zniknęło bez śladu kilka wacików. Zamknięto przestrzeń powietrzną nad Lublinem. To były ćwiczenia wojskowe. Dziś już minęły. Trwały 2 godziny od 15.30. Jutro będzie podobnie. Wojsko uzgodniło ćwiczenia z lotniskiem w Lublinie, tak aby nie było zakłóceń w ruchu pasażerskim. Wrócił na miejsce zbrodni i został zatrzymany. 19-latek zamordował kobietę w Kędzierzynie-Koźlu, a w Opolu ciężko ranił młotkiem przechodnia. Tak twierdzi prokuratura, postawiła zatrzymanemu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Prawdopodobnie zaatakował on przypadkowe osoby. Śledczy zlecili badania psychiatryczne. Dużego strachu najadła się mama 5-latka z Bydgoszczy podczas zakupów w galerii handlowej. Chłopiec zniknął jej z oczu i znalazł się w innej części miasta. Pomogła czujność kilku nastolatków i motorniczego tramwaju. Agnieszka Wynarska.
18: Chłopiec przymierzał z mamą buty w galerii handlowej przy ulicy Fordońskiej. W pewnym momencie zniknął jej z oczu. Jak się potem okazało, wyszedł z galerii, poszedł na przystanek i wsiadł do tramwaju. Na 5-latka uwagę zwrócili jadący tramwajem nastolatkowie, opowiada nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
19: Również chwilę wcześniej byli we wspomnianej placówce handlowej i słyszeli komunikat o poszukiwaniu malucha w żółtej koszulce.
18: Nastolatkowie powiadomili motorniczego, a ten policjantów. Mały uciekinier trafił pod opiekę mamy.
16: Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się one wielkim zainteresowaniem. Dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki. Zaplanował 500 akcji w całym kraju, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
20: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
16: Resort chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP, czyli internetowe konto pacjenta. Jeśli jednak ktoś ma dziś gorszy nastrój, to nic dziwnego. Mamy tak zwany post-holiday blues. To udowodniony przez psychologów stan rozdrażnienia i braku energii, a związany jest z nagłą zmianą rytmu życia. Typowe zjawisko tuż po wakacjach.
12: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam. Deszcz torpedował wtorkową rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open Magdaleny Fręch i Magdy Linet zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie mają zagrać Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mecz Hurkacza najwcześniej około 19. Narciarze i snowboardziści z Rosji i z Białorusi uzyskali od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej przedłużenie na nowy sezon warunków ich startu w zawodach. Będą mogli rywalizować w imprezach międzynarodowych jako neutralni, ale bez symboli i tożsamości narodowej.
12: Pogoda.
16: Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie na Wybrzeżu i na Podkarpaciu burze. Temperatura maksymalna przeważnie od 20 do 23 stopni. Chłodniej tylko nad morzem i na Suwalszczyźnie około 19.
12: Aleja Sław, Radia Pogoda.
15: Dzień dobry. Zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie. Przypominam, że wrzesień to taki czas, kiedy wracają seriale, wracają różne programy. No i właśnie między innymi o jednej z takich powracających produkcji porozmawiamy dzisiaj z Lechem Dyblikiem, aktorem, który wciela się w nową postać w serialu Zajazd. Ale o tym za chwilę. Oczywiście nie zabraknie też wspomnień, chociażby z planu z Johnem Malkowiczem. Zapraszam bardzo serdecznie na to dzisiejsze spotkanie.
12: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Andrzeja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Lech Dyblik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, Pani.
1: Możemy Pana zobaczyć już w nowej produkcji w serialu Zajazd. Gra tam Pan postać, która niekoniecznie zachowuje się odpowiednio, że tak to chyba ujmę.
2: Ja wiem, czy nieodpowiednio, no... Gość na emeryturze, który grasuje po portalach randkowych, no próbuje sobie znaleźć jakąś kobietę na dalszą drogę życia, no i z tego wynikają różne perypetie. No sam nie bywałem na portalach randkowych, ale rozumiem, że mogą być różne nieprzewidziane zdarzenia, no i właśnie to są zdarzenia najczęściej śmieszne, więc nie. Lubię, jak jest śmiesznie.
1: Nie są to zdarzenia groźne.
2: Nie.
1: Ale z tego, co wiem, to Wiktor, czyli postać, którą pan gra, raczej powinien się skupić na swoim zdrowiu. Tam chyba trochę tych problemów zdrowotnych ta postać ma.
2: Tak, ale wie pani co, z tym zdrowiem to jest tak, że ciągle jak ludzie mnie tam na ulicy zaczepiają, to pytają o zdrowie. To ja pytam, a jak u pana z tym? No bo... Nie jest wszystko gra, no ale to jakiś w zasadzie niepokój wywołuje we mnie to pytanie o zdrowie. Coś, czego się nie dostrzegam, nie wiem. Nie, no ma kłopoty zdrowotne, no ale w tym wieku to się ma, no.
1: Czy te randki mu nie przeszkadzają? Na serce na przykład? Dobrze wpływają?
2: Nie, chyba nie. Poza tym, że... Osobiście jestem po wymianie zastawki i bypassach, także wytrzymam.
1: To trochę postać w nieco innym stylu niż z większości ról, z których pana kojarzymy.
2: No, zgadza się, no bo to wcześniej to byli wyłącznie bezdomni albo alkoholicy, w każdym razie ludzie na dnie, a teraz taki no atrakcyjny staruszek, no.
1: Już może tam nie przesadzajmy z tymi jakby ludźmi na dnie, ale tacy raczej też, powiedziałabym, z podszemranej gwiazdy nieco.
2: Zgoda, ale ja tego w żaden sposób nie deprecjonuję, no bo się na tym znam, życie miałem bogate. I poza tym mam jakąś wewnętrzną zgodę na to, jak jestem postrzegany. Skoro mnie tak postrzegają, to proszę uprzejmie, bo prawda jest taka, że płacą za to coraz więcej pieniędzy, więc absolutnie czuję się na miejscu.
1: A ten wątek w naszej rozmowie jeszcze wróci. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
1: A dzień dobry, witam serdecznie.
0: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
2: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
0: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jeśli chcesz...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
10: Zawsze.
9: Colin. Dlaczego pokój się kurczy?
10: Bo szczęście jest za duże.
9: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
11: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.

Że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

zamiast naiwnie na deszczy kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy w usta ją dżdże. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek.

0: Słuchają Państwo programu Aleja Sław. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktor, choć jak samo sobie mówi, nie tylko aktor, Lech Dyblik. Możecie go Państwo zobaczyć w nowej roli w serialu Zajazd. I o drugim sezonie tej produkcji dzisiaj trochę rozmawiamy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: A jak się Pan czuje w roli takiego eleganta Wiktora?
2: Powiem szczerze, byłem zaskoczony, bo widziałem jakąś taką zapowiedź na Instagramie. To byłem zaskoczony, że ja tak dobrze potrafię wyglądać. Zresztą moja żona i dzieci też, bo pokazałem im to. To ten, ja wiem, no jestem aktorem, no.
0: Ale czy rozumiem, że jakby aktor przyjmuje zadanie aktorskie, staje się różnymi postaciami, no ale chyba tak sobie myślę, że w jednych rolach można się czuć lepiej, w innych trochę gorzej. Czy zawsze tak samo?
2: Wie pani co? Ja już, no bo ponieważ całe życie w tym robię, więc ja te propozycje, które dostaję, one są przemyślane. Przemyślane i w zasadzie rzadko odmawiam, ale to odmawiam dlatego, że no ludzie się jakby do przygotowują do tego i to mniej więcej gra, no. W jednym z seriali, w którym gram, to Netflix będzie, tam agentka mi powiedziała, że oni 2 tygodnie się zbierali, żeby mi coś tam zaproponować. Nie powiem póki co, w którym to było. No, że taka rola niegodna gwiazdy. No, tutaj występuję jako gwiazda. Ale parę dni zdjęciowych. I powiedziałem, że jak ich na to stać, to z przyjemnością. No i zagrałem. Ale zdziwiło mnie to, że to w ogóle taki problem był, no bo to można z człowiekiem normalnie pogadać, no ale nie wiem, no już taki chyba pomnik mi niedługo będą stawiać, skoro tego typu opory mają.
0: Ale to teraz mnie pan zaciekawił, rozumiem, że też pan nie może pewnie zdradzić jakichś tam szczegółów, no właśnie, albo pan nie chce, no ale jeżeli rozumiem, że to była jakaś taka rola... Znów raczej z tej szemranej strony.
2: Zgadza się i zresztą to trudno też nazwać rolą, bo raczej taka obecność bardziej, chociaż tam parę scen było do zagrania. No, ale mnie się spodobało na przykład to, że im zależało na tym. W zasadzie to tak na zdrowy rozum, to można wziąć jakiegoś troszkę wyszkolonego statystę i też by to zrobił. A oni musieli zapłacić spore pieniądze za to.
0: No ale to w takim razie...
2: No miałem kamper, naprawdę wszystko było elegancko.
0: No ale to w takim razie, to tak sobie myślę, że to chyba tylko jakby na plus dla pana, że jednak, tak jak pan powiedział przed chwilą, za te role płacą coraz więcej.
2: Tak.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Przegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz,

0: pracę i męża, ale serce nie zawsze słucha planów. Nowa powieść Radia Pogoda. Poznaj pełną emocji powieść Heleny Miszkówny Magnesy Serc. Historię namiętności, trudnych wyborów i uczuć, które przyciągają silniej niż rozsądek. Słuchaj dziś od 22:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
4: i Klemens prawy.
3: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
5: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
3: Codziennie.
5: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
2: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Farm.
8: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
9: Zawsze.
8: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
9: Bo szczęście jest za duże.
8: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
9: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
14: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
19: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
22: No.
21: A tamta to jest mega.
22: Mega, mega.
23: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
24: Drogowskaz, Radia Pogoda.
25: Najcieplej będzie jutro na Mazowszu, w Świętokrzyskiem, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu 24-25 stopni. W pozostałych regionach od 20 do 23 i przelotny deszcz. Niestety prawie wszędzie może się jutro pojawić, choć zachodnia część kraju nieco bardziej pochmurna. A dziś w nocy uwaga na S8. Od 20 do 6 rano utrudnienia na jezdni w stronę Warszawy z powodu remontu.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: W jednym z wywiadów powiedział pan, że bardzo się podoba panu w aktorstwie to, że jest również darmowe jedzenie na planie.
2: Zgadza się i zwrot kosztów podróży.
1: Czy to takie ważne?
2: Wie pani co, zawsze mnie to wprawia w dobry nastrój. Mhm. A kiedyś w czasie jakichś tam zdjęć w plenerze ktoś z kolegów strasznie zaczął marudzić na temat jedzenia, że mu nie smakuje to jedzenie, to powiedziałem mu, to się skup na tym, że za darmo.
1: Rzeczywiście, wtedy smak się zmienia chyba.
2: Tak, nie, oczywiście. To
1: czy są jeszcze jakieś plusy bycia aktorem, że tak ten wątek pociągnę?
2: Wie pani co, no w zasadzie to powiem tak, że jak ktoś mówi o mnie, że jestem aktorem, to mnie to trochę obraża, dlatego że to jest jakby zawężenie tego, kim jestem. Ja się w różnych dziedzinach realizuję i a ja wiem, czy ja jestem aktorem, no.
1: No ale jednak szkołę teatralną pan skończył. No to
2: pani,
1: można powiedzieć,
2: no, jakimś
1: że...
2: cudem. Jakimś cudem, bo cudem. Z piosenki miałem 3 z 2 i oni chcieli mnie wyrzucić. Nie zdał egzaminu, no to by mnie wyrzucili.
1: No ale to też w takim razie w ciekawą stronę to poszło, skoro z piosenki 3 z 2, a jednak te piosenki również pan wykonuje na scenie.
2: Zgadza się, ale to był sen idioty, ponieważ no ja rzeczywiście nie potrafiłem ani trafić w dźwięk, ani odliczyć 4 taktów. Ale jak tam zacząłem porządkować swoje życie i tam terapeuta mi powiedział, że muszę mieć jakieś hobby, bo znowu zacznę pić, więc wymyśliłem, że będę się uczył języków i że spróbuję zostać piosenkarzem. Mhm. Ponieważ ze śpiewania po polsku no miałem 3 z 2, więc wykombinowałem. To było takie trochę prowokacyjne, ale ja lubię takie sytuacje, bo wymyśliłem, że będę po rosyjsku śpiewał. Bo po pierwsze, konkurencja w Polsce nie jest duża, bo nikt z wykonawców w zasadzie nie traktuje tego poważnie. Mhm. Tam Maleńczuk próbował, no ale to było takie trochę prześmiewcze. Ja te lekcje dobrze odrobiłem, bo parę razy czy w Rosji, czy na Ukrainie usłyszałem jakieś komplementy na ten temat.
1: Tu mała przerwa muzyczna. Za chwilę wracamy. Zapraszam do słuchania Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moimi państwa gościem jest Lech Dyblik.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedz

0: emocje.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
0: Popołudnia spędzane na rozmowie.
3: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
7: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777-100-100.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
10: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
1: Została ostatnia reklama.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: tym momencie na zegarach mamy godzinę 19, czyli czas na wiadomości i prognozę pogody, a potem zapraszam na Aleje Sław, Radia Pogoda.
1: Kolejne zatrzymania w aferze Zonda Krypto przed prokuratorem znany inwestor. Przepychanka z policją w Poznaniu, tłum chciał uniemożliwić eksmisję. Donald Trump chce zmieniać mapę świata, a przynajmniej nazwy na tych mapach. Cieśnina Ormus ma być cieśniną Trumpa.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znany z aktywności w internecie Rafał Z, biznesmen, celebryta, niegdyś właściciel najdroższego apartamentu w Polsce w warszawskim Wieżowcu na Złotej, został dziś zatrzymany przez policję. To jedna z trzech kolejnych osób, która może usłyszeć zarzuty w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy.
3: Ja jestem poszkodowany.
1: Rafał Z współpracował z zaginionym założycielem Zonda Krypto, Sylwestrem Suszkiem. Tłum osób protestował dziś na osiedlu maltańskim w Poznaniu przeciw eksmisji jednej z mieszkanek, Sandry Majer. Teren, na którym kobieta mieszkała od ponad 40 lat, należał do niedawna do tamtejszej kurii i trafił w ręce firmy deweloperskiej. Nowi właściciele złożyli ofertę w zamian za wyprowadzkę, mówi adwokat reprezentujący kurię, mecenas Jacek Masiota.
4: Zobowiązaliśmy się do sfinansowania najmu lokalu mieszkalnego dla pani Sandry Majer na okres roku. Zobowiązaliśmy się, że jeżeli podpisze z nami porozumienie, przesuniemy termin wydania lokalu oraz zobowiązaliśmy się, że pomożemy pani Sandrze w uzyskaniu lokalu bądź z zasobu miejskiego, bądź z zasobu do remontu.
1: Jednak Sandra Majer nie zgodziła się na takie warunki i nie chciała opuścić domu. Parafia zawnioskowała o eksmisję. Na miejsce przyjechał komornik i policja. Zgromadzony tłum chciał ich zatrzymać.
5: Policjanci wylegitymowali 62 osoby, które w sposób bierny i czynny utrudniały egzekucję komorniczą. Utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczenie.
1: Mówi Andrzej Borowiak z poznańskiej policji. Ostatecznie policjanci wyeksmitowali Sandrę Majer. Była to druga tego rodzaju eksmisja przeprowadzona na tym osiedlu. Ponad 700 niewybuchów pochodzących z II wojny światowej znalazł podczas prac polowych rolnik spod Płońska. Amunicja strzelecka, granaty ręczne, pociski do granatników, zapalniki i inne przedmioty znajdowały się w ziemi około 20 metrów od zabudowań, podała policja. Znaleziskiem zajęli się saperzy. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio przekonuje, że niedawna wizyta dyrektora CIA w Moskwie była rutynowa. Według Rubio chodziło o utrzymanie kontaktów między służbami obu państw. Dotychczasowe komentarze ekspertów mówiły m.in. o tym, że CIA miało odradzać Moskwie militarnych prowokacji wobec krajów NATO. Donald Trump tymczasem nie ustaje w nadawaniu nazw geograficznych. Oświadczył właśnie, że chce mieć własną cieśninę. Strategiczna cieśnina Ormus powinna zmienić nazwę na cieśninę Trumpa. Amerykański prezydent przekonuje, że to Stany Zjednoczone, a nie Iran, kontrolują ten kluczowy szlak dla transportu ropy. Wcześniej Trump oświadczył, że Zatoka Meksykańska nazywa się już Zatoką Amerykańską, a jezioro Ontario na granicy z Kanadą jeziorem amerykańskim. Zaćmienie słońca mogło być przyczyną dziwnego zachowania zwierząt w sierpniu. Naukowcy właśnie podali, że na przykład lwy po rozpoczęciu zaćmienia zwiększyły swoją aktywność. Wraz ze zwiększaniem się ciemności wykazywały coraz większy niepokój. Orangutany z kolei w trakcie zaćmienia słońca patrzyły w niebo i obejmowały swoje potomstwo. Słonie indyjskie za to wydawały delikatne odgłosy, a słonie afrykańskie w okresie największej ciemności pozostawały nieruchome.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarki Serbii pokonały w Brnie Grecję 3-0. Jako pierwsze awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W nim zmierzyły się ze zwycięzcą spotkania Turcja-Niemcy. W drugim dzisiejszym meczu 1/4 finału Włochy zagrają ze Szwecją. Jutro mecz Polek z Holenderkami. Brytyjczyk Matthew Brennan z ekipy Wisma Lisse Bike wygrał w miejscowości Lorca 11. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar. Wyścig zakończy się 13 września w Granadzie.
2: Pogoda.
1: Jutro od 19 do 23 stopni, najchłodniej nad morzem. Zachmurzenie umiarkowane, czasem duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu i na Podkarpaciu możliwe burze.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Jak sam mówi, pracę aktora należy docenić również za to chociażby, że na planie są darmowe posiłki. Lech Dyblik jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. I do tej rozmowy za moment wracamy. Tam Tamara Pawlik-Lipska. Mówię ponownie. Dzień dobry.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM.
1: A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Lech Dyblik. Znają go Państwo z ekranów, i tych dużych, i tych małych, ale także znają go Państwo jako pieśniarza. I właśnie chwilowo na tym aspekcie jego artystycznej działalności skupmy się w naszej rozmowie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ruszyłem taką dziedzinę, myślałem, że to będą wyłącznie jaja jakieś, no, że po rusku, że takie piosenki z lat 50. wojenne też, są bardzo piękne, ale okazało się, że mam publiczność, że moją publicznością to są po prostu uniwersytety trzeciego wieku, działkowcy, emeryci. I są to ludzie, dla których nie ma specjalnej oferty, jeśli chodzi o entertainment. Natomiast na tych spotkaniach ze mną oni się dobrze czują, śpiewają razem ze mną. No, miałem ostatnio, to zabawna sytuacja, spotkanie u redemptorystów w Toruniu. Spotkanie z młodzieżą. I też śpiewałem te piosenki. Później się okazało, że przyszedł ojciec Ryzyk i tam sobie siedział z tyłu. I jakaś pani mi mówiła, że wszystkie piosenki z panem śpiewał, bo wszystko zna. Później podszedł, poznaliśmy się, bo nie znałem gościa wcześniej. No. Także, że to... Ja wiem, co się z tymi ludźmi dzieje, że oni po prostu zaczynają wspominać swoją młodość, swoje dzieciństwo. A tamta młodość, tamto dzieciństwo trochę było oparte o piosenki radzieckie, po rosyjsku, o filmy rosyjskie. Ja to w sumie tamte czasy z sentymentem wspominam. Także to zdaje się nie jest poprawne politycznie, ale mam to w nosie.
1: Ale czy pan mówi w języku rosyjskim?
2: Mówię, no oczywiście, no muszę mówić, no. Ja się nauczyłem tego rosyjskiego. Jak śpiewam, to jest prawie bez akcentu. Natomiast dużą przyjemność mam, bo klasykę rosyjską w tej chwili czytam w oryginale. I ja oczywiście bardzo to lubiłem. Natomiast jak zobaczyłem, jak to wygląda w oryginale, to jest po prostu inny świat. Teraz akurat po raz kolejny lecę Biesy Dostojewskiego, to po prostu nie mogę się nadziwić kunsztowi narracji, bo on z jednej strony jest inteligentny, jest złośliwy, jest dobrym psychologiem i po prostu pięknie to po rosyjsku wyraża, że ten rosyjski jest tak wyrafinowany jak język francuski. Po prostu naprawdę można bardzo elegancko się nim posługiwać, no aż tak jak Dostojewski to ja nie potrafię, ale też zrozumiałem, że to co w Polsce, tak jak w Polsce kultura rosyjska była odbierana, ten język rosyjski przymusowy, myśmy trochę nie mieli pojęcia, czym to jest naprawdę. I tyle, no także... Ja to bardzo lubię i żałuję, że bo w Rosji dawno nie byłem, na Ukrainie też, no bo wiadomo, co się dzieje, ale no mam nadzieję jeszcze za życia się tam pojawić.
1: Zapytałam tak o ten język rosyjski, czy pan mówi w tym języku, no bo skoro pan powiedział, że zaczął pan śpiewać, bo pan nie umiał, to myślałam, że może i tutaj, jeśli chodzi o rosyjski, też był ten sam jakby wybór.
2: Nie, to był sen idioty. No ja mam w sobie po prostu naturę prowokatora i to było tak pomyślane trochę jak prowokacja. Ja dzięki Bogu trafiłem, uczył mnie tego rosyjskiego taki Żyd z Odessy, który w Polsce jest od kilkudziesięciu lat, gorliwy katolik, 8 dzieci. I on mi w pewnym momencie dał kontakty do muzyków tam w Odessie, Żydów. I oni mi tam w tej Odessie bardzo otworzyli oczy na to, czym są te piosenki, o co tu chodzi. I kiedyś jakimś dziwnym trafem dostałem rolę bardzo eleganckim filmie, w malowanym ptaku. Jest osobna historia, pewno nie będę jej dzisiaj opowiadał. I w każdym razie to taki film z hollywoodzką obsadą.
1: Za chwilę do tej historii wracamy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Reklama.

0: Wróćmy teraz do historii malowanego ptaka, filmu, w którym Lech Dyblik dostał rolę, jak sam twierdzi, nie przez przypadek.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ja dostałem jedną z takich ról równorzędnych w tym filmie i w Berlinie na festiwalu spotkałem się z reżyserem i on mówi: tak, tak, to jesteś ty, masz tę rolę, ale ja dalej nie rozumiem, bo on ma do tych najważniejszych ról hollywoodzkich aktorów i ja. I pytałem go, dlaczego ja? Mhm. Bo przecież powinien sobie znaleźć w Los Angeles. Nie wyjaśnił mi tego do końca. No i w Berlinie byłem i było spotkanie koproducentów, bo oni tam wszyscy byli, więc mówi: jak jesteś w Berlinie, to może przyjdziesz na ten obiad. No, mówię, w życiu nie byłem na spotkaniu koproducentów, więc poszedłem, bardzo elegancka knajpa, steki argentyńskie. I w tym międzynarodowym towarzystwie było dwóch Żydów. Ja im opowiadam, jak się tu znalazłem, że ja jestem. A ta historia jest poprzedzona tym, że kiedyś wziąłem na stopa takiego kierowcę czeskiego, który zatankował, no kurde, muszę opowiedzieć, zatankował w Olsztynie.
0: Mamy czas, więc możemy opowiadać.
2: Zatankował w Olsztynie tira, wiózł meble z Budziejowic do Kaliningradu. I okazało się, że karta, którą płaci, jest zablokowana. Miał 24 grosze gotówki. No przyjechała policja, afera. On mówi, że tam ponad 2000 rachunek był, że no nie ma jak zapłacić. Więc zostawił im tego tira, wziął torbę z kabiny i pojechał stopem do ambasady czeskiej, do Warszawy, żeby mu dali na autobus. I to dziwna rzecz, bo w ambasadzie powiedzieli, że nie mogą mu pomóc. Ja sprawdziłem później, ile kosztował bilet z Warszawy do Pragi autobusowy, to był polski bus wtedy jeszcze, 7,5 dychy. Więc to nie były wielkie pieniądze. Przypuszczam, że gdyby mnie to spotkało, no wyjął z kieszeni pieniądze i mu dał. No w związku z tym on dalej jedzie z tej Warszawy stopem w kierunku Czech i opowiada mi tę historię. Ja go pytam: chłopie, a ty może głodny jesteś? A on mówi: dwie doby nic nie jadłem. A ja mam kłopot ze swoją żoną, bo ona jako żona alkoholika to nie jest wylewna. I zamiast mówić mi, że mnie kocha, to mi kanapki robi ciągle, bo ja ciągle jeżdżę. I dała mi pięć, ona świetne te kanapki robi. Ale jechałem do Wrocławia, hotel, tam wszystko. No i oddałem mu te pięć bułek, dwa jabłka i czekoladę. I tak rwał te bułki, aż miło było patrzeć. Tak bardzo był głodny. Humor mu się poprawił i opowiada mi, że przypomniał sobie, że w tej torbie ma kawę i cukier. W tej torbie, którą wziął z tira. No to najeść się nie naje, ale to chociaż kawy się napije. I poprosił na stacji benzynowej, spytał, czy może wziąć sobie wrzątek. Oni powiedzieli: jasne, ale za ten kubek papierowy trzeba dać złotówkę. On miał 24 grosze. I chłop się wycofał. Mógł z kosza wyjąć, umyć ten kubek i ja tak bym zrobił. No ale był sponiewierany. No jak dotarło do mnie, że nawet wody mu nie dali, to pomyślałem, że to ja zostałem wyznaczony do rozwiązania tej sprawy, bo pewno jestem jedynym człowiekiem, który wysłuchał tej opowieści, bo jest nieprawdopodobna. Więc powiedziałem mu, żeby stówę wyjąłem, dałem mu stówę i mówię, że jedź ze mną do Wrocławia, tam na Bielanach koło studia jest przystanek autobusowy, autobusy do Kudowy stają, masz na bilet, bułki ci jeszcze zostały. No był po prostu, no, byłem pierwszym człowiekiem, którego chyba normalnie potraktował w czasie tej przygody. No i jedziemy chwilę w milczeniu i dostaję SMS-a od koleżanki, kierowniczki produkcji mojego poprzedniego filmu i napisała: Lechu, jestem na festiwalu w Cannes. Widziałem się z reżyserem Malowanego Ptaka, zakochał się w tobie i scenariusz ci przyślę, jak wrócę do Polski. Więc po prostu nie wiedziałem nic, bo że taki film się robi. Sprawdzam w internecie, a tam jest, owszem, film czeski. Ja nie miałem sekundy do czynienia z czeskim kinem wcześniej. Obsada hollywoodzka. No i mówię do tego faceta: ty, ile czasu upłynęło, jak ci dałem stówę? A on mówi: no ze 4 minuty. A ja mu pokazuję tego SMS-a, patrz, a ja to już mam z powrotem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Teraz możemy wrócić do tego Berlina, do tego obiadu koproducentów. Tam na tym obiedzie było dwóch Żydów z Izraela. Przystojni, dowcipni, inteligentni, na bank zamożni. Jeden z tych Żydów przerwał mi tę opowieść i mówi: czekaj, 5 bułek, 2 jabłka, czekolada i stuwa, tak? Ja mówię: tak. On mówi: tanio cię to wyniosło. On oczywiście miał świadomość, że jakie jest postrzeganie Żydów, więc jechał jakby w to.
2: Zrobił to z premedytacją, ale...
1: Absolutnie tak.
2: Ale rzeczywiście trafnął bardzo.
1: Ale bardzo trafnął i że wyliczył, że zapamiętał w ogóle, co tam było.
2: No ale to rzeczywiście było tak z tym malowanym ptakiem, że reżyser zobaczył pana w innym filmie i postanowił pana zaangażować?
1: Pojęcia nie mam... Jak oni to wykombinowali? Ja później nie dopytywałem, no bo stało się. Zresztą no bardzo ciekawa przygoda, no bo tam później jeszcze był czerwony dywan w Wenecji, także cuda na kiju po prostu.
2: Ale czy, jak pan to opowiada, to mam wrażenie, jakby pan sam trochę nie dowierzał w to, co się wydarzyło.
1: Bo to jest moim zdaniem nielogiczne. Ja zresztą mówiłem temu... reżyserowi Wacławowi Marchulowi, że to mi się kupy nie trzyma, bo chcesz robić dystrybucję ogólnoświatową, masz gwiazdy różne hollywoodzkie, po cholerę ja. I on się nie

0: co inni, ale to czy gram w kostiumie i w peruce, czy jest to coś współczesnego, czy w łachach, to cały czas jestem ja, moje emocje i od tego się nie ucieknie. No ja bardzo tam, jak coś tam sobie myślę o tym, jak coś zagrać, to ja staram się przypomnieć sobie jakieś podobne sytuacje ze swojego życia, albo też sytuacje, których byłem świadkiem. Ja bardzo często opieram na to, co robię, na czymś, co się wydarzyło, co albo osobiście wykonałem, albo też zaobserwowałem. I to jest prawdziwe. Ja kiedyś brałem udział, ale to w takim spotkaniu młodych policjantów, którzy tam pod przykrywką działają. Gdzieś w kawiarni, ja w ogóle szczegółów nie znam. Kolega mnie o to poprosił, bo oni czasami przez te międzynarodowe struktury tam są wynajmowani, że na przykład, nie wiem, polski biznesmen jest potrzebny do jakiejś tam akcji, prowokacji, czegoś tam. No i żeby powiedzieć tym młodym ludziom, no co to znaczy udawać kogoś innego. No więc ja im wtedy powiedziałem, że żeby nie próbowali, broń Boże, udawać kogoś innego, bo no się wywalą za pierwszym zakrętem, dlatego że no ludzie z takich środowisk raz, że dobrze obserwują i analizują człowieka, a dwa, że jeżeli to nie będą twoje emocje, to się wysypiesz. Po prostu cały czas musisz być blisko siebie. I wtedy możesz być biznesmenem, kimkolwiek, ale to musi być oparte na twoich emocjach. To nie to, że będziesz kogoś udawał.
1: To nie koniec naszego dzisiejszego spotkania z Lechem Dyblikiem. Zostańcie państwo koniecznie z nami. Za chwilę wracamy. Teraz krótka muzyczna przerwa.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Moimi Państwa gościem jest dzisiaj Lech Dyblik, a rozmawiamy między innymi o byciu blisko siebie w tym, co się robi.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Ale jednak jak są różne role z różnych trochę biegunów, to dalej jest,
2: cały
0: jest
2: czas
0: blisko
2: siebie? Absolutnie tak.
0: Znowu tu jakby nawiązuje do roli Wiktora w Zajeździe.
2: No,
0: myślę, że niektórzy tutaj mogą się zdziwić.
2: Ja zawsze lubiłem towarzystwo kobiet. Poszczęściło mi się w życiu, bo mam żonę i trzy córki.
0: Czyli to ten wątek
2: tak.
0: Jest blisko pana.
2: Jest
0: rozumiem.
2: Absolutnie blisko i nie wiem, no. Dla mnie kobiety są zagadką. Lubię o nich myśleć, analizować. Także to się wszystko zgadza.
0: W świecie według kiepskich, który wątek tamtej postaci był blisko pana?
2: Wie pani co, wszystko, bo no, pan Badura, no, z jednej strony taki menel, z drugiej strony mówił niegłupie rzeczy.
0: Filozof.
2: Tak, i mało tego, ja pytałem kiedyś reżysera, czy oni mieli tę postać i szukali aktora, a tam się to odbywało inaczej, ciekawie, bo... Wszystko się zaczęło od tego, że oni chcieli mieć mnie w całej stałej obsadzie. Mhm. I wymyślili dla mnie tego pana Badurę, który swoim charakterem i jest mi bardzo bliski. I tyle, więc to poszło jakby w tym kierunku, że oni, no tak jak mnie postrzegali, no tak ja lubię się pomądrzyć i pan Badura taki jest i... No a scenariusz kiepski pisał Aleksander może Sobieszewski, a on jest absolwentem filozofii, no więc to jest Alek jest wybitnym intelektualistą. Ja parę razy miałem z nim okazję prywatnie porozmawiać, że po prostu świetny, bo niezwykle emocjonalny, ale rozmawiając o czymś, on porusza różne wątki dookoła, więc to naprawdę trzeba się dobrze skupić, żeby nadążyć za chłopem. Mm-hmm.
0: Czy jak zaczynali państwo w ogóle pracę nad Światem według kiepskich, to się zapowiadało, że to będzie taka produkcja, która wejdzie wręcz no, do pewnego rodzaju kanonu?
2: Nie, absolutnie nie. Ja zresztą tam, bo ja wcześniej to parę razy tam gościnnie występowałem, tam po paru latach wszedłem do stałej obsady, ale pamiętam jak to był chyba 2000 rok, spotkałem Ryśka Kotysa, czyli Paździocha, na dworcu Łódź Fabryczna i on taką zawsze smutną minę miał i mówił, no wiesz, no zrobiliśmy takie 3 pilotażowe odcinki takiego nowego serialu dla Polsatu. No ale no, nie wiadomo, czy pójdzie. No fajnie byłoby, żeby poszło. No i upłynęło wiele lat. No. Rysiek został gwiazdą, zarobił porządne pieniądze, ale ja tak wspominam to spotkanie, tę rozmowę, bo on był taki niepewny, czy cokolwiek z tego będzie, no bo to najczęściej tak jest. No ale Tam były mocne punkty, między innymi to, że te scenariusze były pisane bardzo porządnie. Na przykład, no bo w tej chwili scenariusze seriali bardzo często są pisane niedbale, bo ci scenarzyści kilka seriali naraz piszą. Mhm. Więc ja często to, jak dostaję te swoje sceny, no to wiem, o co idzie i teraz... Te dialogi przełożę jakby na taki język, który jest, że nie będę się brzydził mówić tym językiem. Mhm. Mam tego typu umiejętność, że po prostu, nie wiem, słuch. Mhm. I że to trzeba poprawiać, a w kiepskich niczego nie trzeba było poprawiać. I mało tego, oni mi powiedzieli, że jak mieli pomysł na odcinek, który można byłoby w 2 wieczory napisać, to oni pisali tylko 2 sceny i odkładali na 2 tygodnie cały pomysł. Bo chodzi o to, żeby jeszcze jakiś zwrot akcji zrobić i że nie polecieć schematem. I że to było na przykład dla nich ważne. No, takiej troski to ja nie widzę gdzie indziej.
0: To co pan powiedział, że mówi pan nieco innym językiem niż to, co jest napisane? Czy scenarzyści są zachwyceni, gdy pan tak robi?
2: Wie pani co, najczęściej mam prawo to robić. Wie pani co, ja lipy nie sprzedaję, no. I że w wielu serialach, w których biorę udział, to jakby się z tym nie dyskutuje. No bo ja też, no, nie usiłuję błysnąć, tylko podpowiedzieć z boku, no bo czasami z boku lepiej widać, no. Natomiast jest paru reżyserów, którzy nie pozwalają zmienić słowa. No Marek Koterski to absolutnie nie. Ale ja wtedy proszę, żeby mi wyjaśnili dlaczego. I najczęściej potrafią powiedzieć, dlaczego tak jest napisane. Zgadzam się i gram jak napisałem.
0: Czy zagrałby pan jakąś postać trochę wbrew sobie?
2: A nie wiem, co to znaczy.
0: To znaczy, że na przykład ktoś by chciał pana obsadzić w jakiejś roli, ona by zupełnie panu nie leżała, ale by pan pomyślał, dobra, hajs się zgodzi po tej roli.
2: No, znając to, jak chytry jestem na pieniądze, to pewno tak. Nie, no ale to... Prawdę mówiąc, wie pani co, no, to jest temat, to jest zadanie i można do tego podejść nawet przewrotnie. Poza tym, że no, ja mam naturę anarchisty i że pod prąd lubię, to po prostu pole do popisu.
0: Polecamy zatem pana teraz w roli może trochę bardziej ułożonego anarchisty, tak. Wiktora, w Zajeździe.
2: Bardzo ładnie tam wyglądam, bo sam byłem zaskoczony.
0: Potwierdzam, widziałam kilka fotosów z serialu. Rzeczywiście są momenty, że aż tak myślę sobie, kurczę, to na pewno pan. Także polecamy bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda był Lech Dyblik. Nie tylko aktor.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104 i 1 FM.
1: Nie miałem prawie nic.

straszny z ciebie łot. A Piotr się z takich dziewcząt śmiał i w oczy patrzył im, a lajdak śliczne oczy miał, a w nich niebieski dym. Dziewczętom śmiał się Piotr na złość.

0: się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
3: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Fużaka 6.
4: Została ostatnia reklama.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Reklama.
7: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
8: Pora rozpocząć kolejne wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten środowy wieczór i zachęcam do wysłuchania dzisiejszego magazynu, bo w nim przeniesiemy się do miasta stolarzy, czyli do Dobrodzienia.
9: Już w zeszłym roku rozpoczęliśmy procedurę takiego pomysłu, żeby w gminie Dobrodzień pojawiały się jednolite przystanki.
8: Ale powiemy także o senioralnym wojewódzkim konkursie literackim.
10: Termin składania to jest do 11 września. Warto dodać, że wybrane Państwa wypowiedzi będą nagradzane.
8: Dobrodzień, miasto stolarzy. Kilkutysięczne miasteczko na Opolszczyźnie, które swoją markę zbudowało na rzemiośle, tradycji i pracy kolejnych pokoleń. To właśnie tutaj od blisko 200 lat powstają meble, które trafiają nie tylko do polskich domów, ale także do odbiorców na całym świecie. Dziś w Dobrodzieniu i jego okolicach działa ponad 100 zakładów meblarskich. Ich salony i ekspozycje zajmują łącznie 1000 m2, a lokalni producenci mogą pochwalić się licznymi nagrodami, wyróżnieniami i certyfikatami. Dobrodzieńskie meblarstwo stało się rozpoznawalną marką, a określenie miasto stolarzy na dobre wpisało się w tożsamość tego miejsca. To też sprawiło, że mieszkańcy chcieli jakoś upamiętnić tę tradycję stolarską w swojej gminie i postarali się o mural. Co to za mural? Na to pytanie odpowie Państwu burmistrz Dobrodzienia Agnieszka Hurnik.
11: Wędrówki po Opolskiem.
9: Zapraszam serdecznie do Dobrodzienia. Do miasta Dobrodzień, do gminy Dobrodzień. W mieście stolarskim mamy do czynienia z elementami stolarskimi. Ta kompozycja, która stoi za mną, wita. Natomiast w mieście możemy zobaczyć jeszcze dwa przepiękne murale stolarskie, wspaniałą wystawę o historii stolarstwa w Dobrodzieniu oraz możemy się wybrać na 1,5-godzinny spacer questem dobrodzieńskim.
8: Ale historia Dobrodzienia jest znacznie starsza niż jego współczesna meblarska sława. Pierwsze wzmianki o działalności cechowej pochodzą już z 1374 roku. Przez stulecia miasto znajdowało się pod wpływem różnych państw i kultur. Od czasów Piastów, przez Habsburgów i Prusy, aż po państwo niemieckie. W 1945 roku Dobrodzień znalazł się w granicach Polski. Do dziś o tej wielokulturowej historii przypomina między innymi druga nazwa miasta – Guten Tag. Rzemiosło przez wieki było tutaj nie tylko zawodem, ale sposobem na życie. Już w 1812 roku działały w Dobrodzieniu 104 warsztaty różnych specjalności. Stolarskie tradycje przetrwały kolejne pokolenia i rozwijają się do dziś. Jeden z przykładów jest zakład założony w 1893 roku przez Karla Jonczyka, który nieprzerwanie działa do dziś i prowadzony jest już przez czwarte pokolenie rodziny. Dobrodzieńskie meblarstwo ma również swoje współczesne, bardzo znane marki. To tutaj swoją działalność rozpoczął Piotr Kler, tworząc firmę, która z niewielkiego zakładu opartego na pracy własnych rąk rozwinęła się w jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów ekskluzywnych mebli wypoczynkowych w Polsce. Swoje firmy rozwijali tu również między innymi Janusz Lisy, producent profesjonalnych stołów bilardowych, Jan Nowak, twórca marki Novel, czy Adrian Halupczok, którego firma specjalizuje się w nowoczesnych, wysokiej klasy kuchniach. To jednak nie tylko historia i tradycja. Dobrodzień jest dziś także miejscem spotkania rzemiosła z nowoczesnym designem. Od 2012 roku ważną rolę odgrywa tutaj Dobroteka, przestrzeń, w której spotykają się producenci mebli, projektanci, architekci, przedstawiciele świata designu i nauki. To właśnie tutaj tradycyjne umiejętności lokalnych rzemieślników spotykają się z najnowszymi trendami, technologiami i pomysłami młodego pokolenia projektantów. Dobrodzień to więc miejsce, w którym historia spotyka się z nowoczesnością, a wielowiekowe rzemiosło wciąż ma się bardzo dobrze. To miasto, które można rozpoznać nie tylko po nazwie, ale przede wszystkim po tym, co od pokoleń powstaje w tutejszych warsztatach. Po solidnych, wyjątkowych meblach. I właśnie dlatego, że stolarstwo i meblarstwo są tak ważną częścią tożsamości Dobrodzienia, postanowiono zadbać o to, by ten charakter był widoczny również w przestrzeni miasta. Z tego powodu podjęto decyzję o ujednoliceniu wyglądu przystanków autobusowych w gminie Dobrodzień, tak aby nawet tak codzienny element miejskiego krajobrazu jak przystanek nawiązywał do tego, z czego Dobrodzień słynie najbardziej, do drewna, rzemiosła i tradycji stolarskich.
9: Już w zeszłym roku rozpoczęliśmy procedurę takiego pomysłu, żeby w gminie Dobrodzień pojawiały się jednolite przystanki. Przystanki, które będą pokazywały, że cechą charakterystyczną gminy Dobrodzień to jest właśnie to, że jesteśmy miastem, gminą stolarzy. I ten pomysł jako pierwszy wzięła pod uwagę miejscowość Myślina, która podzieliła się z nami kosztami Funduszu Sołeckim. I my o tym Państwa informowaliśmy. W zeszłym Funduszu Sołeckim w wiosce Myślina powstały dwa przystanki. W tym roku z Funduszu Sołeckiego powstały kolejne dwa. A dzisiaj gościmy w Klekotnej.
8: Mówiła burmistrz Dobrodzienia Agnieszka Hurnik. A o zmianach przystanków w Klekotnej opowie Państwu zastępca burmistrza Dobrodzienia Radosław Kulesza.
6: Jesteśmy w przepięknej Klekotnej i mamy tutaj cudo pod tytułem Nowy Przystanek. Chcielibyśmy gorąco polecić mieszkańcom, Radom Sołeckim, współpracę z gminą Dobrodzień w ramach Funduszu Sołeckiego i dopłatą do takiego przystanku, czyli finansujemy to pół na pół, pół kosztu za przystanek pokrywa gmina i pół sołectwo, ale to nie wszystko, bo mamy jeszcze takie przepiękne znaki z nazwami ulic, przynajmniej naszym zdaniem są przepiękne. Mamy nadzieję, że Państwu też się podobają. Można je konfigurować w dowolnej jakby jakości, czyli może być to nazwa ulicy, może być tak jak tutaj mamy dojazd do Sierakowa Śląskiego, może to być pomnik przyrody. To, co Państwo chcą mieć na tych tablicach, to na takich tablicach może być zawarte.
9: Klekotna pięknie jako pierwsza przyjęła to wyzwanie i tych słupów z tablicami na terenie Klekotnej powstało aż 6. My, na pewno jak Państwo się wybierzecie czy do rodziny, czy sami mieszkańcy Klekotnej, to już na pewno wiedzą, ale pozostali mieszkańcy, czy na rowery, to zobaczycie, że rzeczywiście wygląda to imponująco i zmienia wizualnie przestrzeń w naszej gminie. Będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli kolejne wioski będą chciały wziąć udział w tym i razem będziemy powodować, że gmina Dobrodzień będzie coraz piękniejsza. Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom i Radzie Sołeckiej, że się zdecydowali na ten nasz współudział w stawianiu tablic. Myślę, że w tym miejscu wyglądają przepięknie, nie robią roboty.
6: Oczywiście, jak najbardziej.
9: I w Rzędowicach jest jeszcze jedna tablica, tak? Jeszcze
6: tak.
9: Jedna noga z tablicami oznaczającymi ulicę. I oczywiście tych miejsc do wypełnienia jeszcze jest, więc zapraszamy do tego, żeby żeby stawiać kolejne. Są naprawdę piękne.
6: Polecamy, dlatego że taki mały szczegół robi różnicę. W tym miejscu stała taka stara, takie stare, zardzewiałe tablice przy tej pięknej kaplicy. Także można zobaczyć, że to, co już powiedziałem wcześniej, mały szczegół, a jednak różnica jest znacząca. Także polecamy serdecznie.
9: Pięknych, nowych tablicach z nazwami ulic, których w Gosławicach jest.
6: Są dwie takie tablice i też gorąco polecamy razem z panem Sołtysem na pewno.
9: Oczywiście, że tak. To jest trzecia miejscowość, która się w tym roku zdecydowała.
8: Mówili Agnieszka Hurnik i Radosław Kulesza. To z pozoru tylko drobny element miejskiej przestrzeni, ale kiedy takich elementów jest więcej i wszystkie opowiadają tą samą historię, zaczynają wpływać na to, jak odbieramy całe miejsce, jego charakter, tradycje i tożsamość. A jeszcze tak w ramach ciekawostki. Dobrodzień to jedna z najstarszych miejscowości regionu, której historia sięga czasów prehistorycznych. Liczne znaleziska archeologiczne potwierdzają obecność osad już w epoce neolitu i brązu, a w pierwszych wiekach naszej ery rozwijała się tu kultura przeworska. W średniowieczu ziemię te zamieszkiwali Opolanie, a osada stopniowo przekształcała się w zalążek przyszłego miasta. Początki Dobrodzienia otacza wiele legend. Najbardziej znana opowiada o pobycie świętego Wojciecha, Adalberta, który miał zatrzymać się tutaj w 1984 roku podczas podróży z Prus do Krakowa. Według miejscowej legendy zastał mieszkańców wznoszących drewniany kościół pod wezwaniem świętego Walentego. Poruszony ich pobożnością, zaangażowaniem i gościnnością pobłogosławił świątynię oraz przepowiedział, że dopóki pozostanie z niej choć jeden drewniany kołek, dobrodzień będzie omijany przez zarazy i epidemie. Co ciekawe, mieszkańcy przez wieki wskazywali, że mimo podmokłego podłożenia największe epidemie rzeczywiście omijały miasto. Pamięć o świętym Wojciechu przetrwała nie tylko w przekazach ustnych. Z jego postacią wiążą się lokalne tradycje religijne, coroczne uroczystości odbywające się 24 kwietnia oraz elementy średniowiecznego herbu Dobrodzienia, w którym znajduje się połowa róży heraldycznej w symbolu rodu Sławnikowiców, z którego wywodził się święty. Przez stulecia w mieście istniała również kapliczka oraz źródło związane z legendarnym pobytem biskupa, a pamięć o tym wydarzeniu pozostaje ważnym elementem lokalnej tożsamości i jednym z najcenniejszych podań w historii Dobrodzienia. Pierwsza wzmianka o Dobrodzieniu pochodzi natomiast z 1279 roku. W kolejnych stuleciach miasto rozwijało się dzięki korzystnemu położeniu w pobliżu ważnych szlaków handlowych. Jego nazwa również doczekała się wielu wyjaśnień, od legendy o księżnej zachwyconej miodem po teorię, że oznaczała posiadłość dobrodzieja, założyciela osady. Losy miasta były związane z wieloma właścicielami, od książąt opolskich przez ród Habsburgów i państwo pruskie, aż po królów Saksonii. Szczególnie zapisał się w pamięci mieszkańców król Fryderyk August III, który regularnie przyjeżdżał do Dobrodzienia na polowania. Zachowało się wiele wspomnień opisujących jego skromność, życzliwość oraz serdeczne relacje z mieszkańcami. Królewskie wizyty były dla miasta wielkim wydarzeniem. Dekorowano ulice, przygotowywano uroczyste powitania i organizowano wspólne spotkania. Z Dobrodzieniem związane są również inne znane postacie. W mieście bywała Edyta Stein, późniejsza święta Teresa Benedykta od Krzyża, a Karol Wojtyła wspominał po latach, że dobrze znał Dobrodzień i wielokrotnie przez niego przejeżdżał. Bogata historia miasta widoczna jest także w licznych zabytkach, kapliczkach, dawnych rezydencjach myśliwskich oraz malowniczych terenach leśnych. Do dziś organizowane są wycieczki prowadzące śladami króla Saskiego, przypominające o wyjątkowym dziedzictwie Dobrodzienia. Historia tego niewielkiego miasta to niezwykłe połączenie faktów, legend i lokalnych tradycji, które przez wieki tworzyły jego niepowtarzalny charakter. Na przestrzeni wieków Dobrodzień zasłynął nie tylko bogatą historią i licznymi legendami, ale także rzemiosłem, które na trwałe ukształtowały jego tożsamość. Szczególne miejsce zajmuje stolarstwo, rozwijające się dzięki obfitym zasobom okolicznych lasów i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Miejscowi rzemieślnicy zdobyli uznanie dzięki wysokiej jakości mebli oraz wyrobów z drewna, a z czasem Dobrodzień zyskał miano jednego z najważniejszych ośrodków meblarskich w Polsce. Do dziś tradycje stolarskie są wizytówką miasta. Działają tu liczne zakłady meblarskie, a kunszt lokalnych stolarzy stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego i gospodarczego regionu, będąc naturalnym połączeniem wielowiekowej historii z nowoczesnym rzemiosłem. A czy uczciwość w dzisiejszych czasach ma wartość? Na to pytanie mogą odpowiadać seniorzy z województwa opolskiego w ramach 7. senioralnego wojewódzkiego konkursu literackiego. Konkurs z inicjatywy Rady Seniorów Województwa Opolskiego ogłosił Zarząd Województwa Opolskiego. Jego celem jest zebranie osobistych refleksji na temat uczciwości, jej znaczenia, miejsca i wartości we współczesnym świecie. Udział mogą wziąć mieszkańcy województwa opolskiego, którzy ukończyli 60. rok życia. Każdy uczestnik może zgłosić jedną autorską pracę. Może to być m.in. refleksja, opis, sprawozdanie czy felieton. Tekst nie może przekraczać 4 stron formatu A4. Do udziału zachęca Leokadia Kubelańca, przewodnicząca Rady Seniorów Województwa Opolskiego.
11: Propozycja dla opolskich seniorów.
12: Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału już w 7. konkursie literackim, który ogłaszamy dla seniorów województwa opolskiego.
8: Mówiła Leokadia Kubalańca, przewodnicząca Rady Seniorów Województwa Opolskiego. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 11 września 2026 roku. Warto więc sięgnąć po długopis, klawiaturę, a przede wszystkim po własne doświadczenia i przemyślenia, bo pytanie o uczciwość jest dziś pytaniem nie tylko o zasady, ale również o to, jakie wartości chcemy przekazywać kolejnym pokoleniom. Mówi Igor Machnik z Rady Seniorów Województwa Opolskiego.
10: Termin składania to jest do 11 września. Warto dodać, że wybrane Państwa wypowiedzi będą nagradzane, a chyba największą nagrodą będzie to, że co parę lat wydajemy te opowieści, te Państwa prace w twardej oprawie, w formie książkowej, która zostanie już na długie lata na pamiątkę.
8: Mówił Igor Machnik, członek Rady Seniorów Województwa Opolskiego. Przypomnijmy raz jeszcze, organizatorzy czekają na osobiste refleksje seniorów, ich przemyślenia, doświadczenia i spojrzenie na to, czy uczciwość jest dziś wartością, która wciąż ma znaczenie. Praca może mieć formę m.in. refleksji, opisu, sprawozdania czy felietonu i nie może przekraczać 4 stron formatu A4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną autorską pracę konkursową. Trzeba ją złożyć w 2 formach, papierowej i elektronicznej, w wersji edytowalnej. Do pracy należy dołączyć również wymagane dokumenty, formularz zgłoszeniowy, 1 egzemplarz oraz umowę w 2 egzemplarzach. Na zgłoszenia organizatorzy czekają już tylko do 11 września. Decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu konkursu. To może być okazja, by zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad wartością, która często wydaje się oczywista, a jednak w dzisiejszym świecie prowokuje do wielu pytań. Czy uczciwość nadal się opłaca i czy nadal ma wartość?
7: Radio Pogoda, 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
8: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o nadchodzących wojewódzkich dożynkach.
9: 6 września widzimy się w Kluczborku na dożynkach wojewódzkich, które w tym roku połączone są z ogólnopolskimi dniami pszczelarza.
8: A także o dawnych zwyczajach i wierzeniach.
13: Taka opowieść, która się snuje właśnie też i po wsiach, czyli różne bajki też, nie tylko legendy, ale i bajki jakieś właśnie o tym, jak utopiec właśnie wciągał ludzi, jak polował.
8: Kluczbork już wkrótce stanie się miejscem wyjątkowego świętowania. W pierwszy weekend września spotkają się tutaj pszczelarze z całej Polski, a mieszkańcy regionu będą wspólnie dziękować za tegoroczne plony. Wszystko za sprawą ogólnopolskich Dni Pszczelarza oraz dożynek wojewódzkich. Ogólnopolskie Dni Pszczelarza rozpoczną się 4 września i potrwają do 6 września. To już 43. edycja tego wydarzenia, a tegoroczna ma szczególne znaczenie dla Kluczborka i całego środowiska pszczelarskiego. Obchodzona jest bowiem 215. rocznica urodzin i 120. rocznica śmierci księdza doktora Jana Dzierżona, wybitnego naukowca i jednego z ojców nowoczesnych pszczelarstwa. W tym roku przypada także 45. rocznica odsłonięcia jego pomnika w Kluczborku. Mówi marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza.
11: Weekend w Opolskiem.
14: Przełom sierpnia i września to tradycyjnie czas podziękowań za pracę włożoną w żniwa. Te żniwa się kończą, a my zbliżamy się do czasu podziękowań. Właśnie w tym miejscu, w najbliższą niedzielę, odbędą się dożynki wojewódzkie. Regionalne święto w tym roku będzie wyjątkowe, bo połączone z ogólnopolskim świętem pszczelarza.
8: mówił marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. Nieprzypadkowo właśnie tutaj odbędzie się ogólnopolskie święto pszczelarzy. Kluczbork i okolice od lat związane są z tradycjami pszczelarskimi, a postać księdza Jana Dzierżona na stałe wpisała się w historię miasta. Co ciekawe, ogólnopolskie dni pszczelarza odbyły się w Kluczborku już w 2006 roku. Po 20 latach wydarzenie ponownie wraca do miasta, mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
15: Rozpocznie je msza święta, którą poprowadzi biskup opolski. Następnie korowód dożynkowy przejdzie na stadion KKS-u, gdzie odbędzie się cała impreza. Myślę, że Państwo znajdziecie wiele, wiele ciekawych rzeczy dla siebie i swoich najbliższych.
8: Mówił Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka. Pszczelarze będą świętować przez 3 dni, a 6 września dołączy do nich całe województwo podczas dożynek wojewódzkich. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10 mszą świętą dziękczynną w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Później ulicami miasta przejdzie tradycyjny korowód dożynkowy, a o godzinie 14.30 rozpocznie się gala dożynkowa, mówi Mirosław Birecki, starosta kluczborski.
16: Dla Kluczborka i ziemi kluczborskiej, powiatu kluczborskiego, to ogromne wyróżnienie. Te dni pozwolą nam lepiej poznać pracę pszczelarzy i przede wszystkim to będą wspaniałe dni świętowania razem tutaj z mieszkańcami.
8: Mówił Mirosław Birecki, starosta kluczborski. Nie zabraknie tradycyjnych symboli święta plonów. Odbędzie się wojewódzki konkurs koron dożynkowych 2026. Poznamy również laureatów konkursu Piękna Wieś Opolska 2026, a na zakończenie na scenie wystąpi zespół Daj to głośniej. Mówi Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
17: 6 września widzimy się w Kluczborku na dożynkach wojewódzkich, które w tym roku połączone są z ogólnopolskimi dniami pszczelarza. Podczas trwania gali dożynkowej, szanowni Państwo, zobaczymy nie tylko przepiękne korony dożynkowe, które będą się wtedy prezentowały. Co roku przyjeżdża około 40 delegacji, mam nadzieję, że w tym roku będzie to podobna liczba. Przyjeżdżają te delegacje, prezentują swoją pracę wielomiesięczną, misternie wykonane korony i rozstrzygnięcie konkursu właśnie koron dożynkowych również na dożynkach wojewódzkich będzie miało miejsce, ale będzie miało miejsce również rozstrzygnięcie konkursu Piękna Wieś Opolska 2026 i na to rozstrzygnięcie również Państwa serdecznie zapraszam.
8: Mówiła Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Będzie więc muzyka, tradycja, regionalne zwyczaje, spotkanie rolników i pszczelarzy z całej Polski, a przede wszystkim okazja do wspólnego świętowania. Kluczbork w pierwszy weekend września połączy dwa światy, świat pracy na roli i świat pszczelarstwa, pokazując, jak ważne są one dla naszego regionu i jego dziedzictwa. A teraz, pozostając w tym klimacie wsi, o dawnych wierzeniach i zwyczajach opowie Państwu dr Elżbieta Oficjalska z Muzeum Wsi Opolskiej.
11: To warto wiedzieć o Opolskiem.
13: Legendy to raczej mniej znane legendy się kojarzą bardziej z takimi miejscami. Legendy się bardziej kojarzą, właśnie legendy miejskie mówimy, czyli to bardziej właśnie takie opowieści z miast, ale są takie opowieści dotyczące wodników. Jest to bardzo częste właśnie taka opowieść, która się snuje właśnie też i po wsiach. Czyli różne bajki też, nie tylko legendy, ale i bajki jakieś właśnie o tym, jak utopiec właśnie wciągał ludzi, jak polował, jak właśnie trzeba było uważać na utopca i takie właśnie moralizatorskie opowieści były robione, ponieważ były opowiadane, ponieważ jest też dużo, było dużo wiatraków, młynów i one często mieliły w nocy czy nad ranem, kiedy wiatr wiał i to ten skrzyp się roznosił po całej okolicy, no a jest on trochę straszny, trzeba przyznać, więc też i młyny uzyskiwały takie właśnie opowieści, najczęściej tam był diabeł, który chciał no jakoś oszukać tego młynarza i zabrać mu jego pracę, i to właśnie jak mądry młynarz właśnie potrafił się obronić przed tym diabelskim działaniem. Też właśnie o rozstajnych drogach, czyli to właśnie przecięcie, to ma duże znaczenie symboliczne, więc też te były tam opowieści. Bardzo dużo też było opowieści, one się stosunkowo długo utrzymały, o czarownicach, o złym oku, czyli o tym, że jak krowa nie daje mleka, no to w mniejszym stopniu, nawet już przy tym, kiedy już były znane powielokroć właśnie choroby zwierzęce, chodzili już w okresie międzywojennym i weterynarzy, i tacy inspektorzy rolni, którzy no, udzielali tych porad, powiedzmy takich już bardziej naukowych, to jednak wciąż funkcjonowało, że na przykład, że jak krowa nie daje mleka, no to jest to czarownica, często sąsiadki jakieś było to skarżane, także były takie historie z tym związane. Zabezpieczano się na przykład miotłę i na krzyż, na oborze, żeby czarownica nie weszła właśnie do tej obory. Krzyżyki takie z palem wielkanocnych, one też taką pełniły formę, taką funkcję obronną, i czy poświęcone wianki z Bożego Ciała, które też właśnie wieszano w budynkach gospodarczych, żeby piorun nie udzielił, nie wstrzelił właśnie w stodołę jakiś wysoki budynek i nie spalił. Także było trochę tych takich właśnie obronnych opowieści i czynności też, które też temu towarzyszyły właśnie, żeby zapobiec temu złemu działaniu właśnie tych sił, które potrafią narobić szkodę.
8: I co robiło się z taką krową, która nie dawała mleka?
13: No czekało się, oczywiście trzeba było ją odczarować, miano zioła poświęcone, bo zioła w ogóle dobrze działają, a zioła poświęcone, czy zebrane w taki szczególny dzień, jak świętego Jana, czy właśnie różnych świętych, to wiedziały te właśnie zielarki, czy w ogóle kobiety, które mieszkały na wsi, kiedy zbierać jakie zioła, ale zwłaszcza poświęcone na przykład na Matki Boskiej Zielnej święcono zioła, no to ono miało szczególną moc, więc dodawano takie zioła do jedzenia zwierzętom, krowom. Okadzano też tymi ziołami chlew właśnie ten krówski, czyli tam, gdzie były krowy, okadzano właśnie, żeby wygonić te siły nieczyste. No i najczęściej to działało, dlatego że krowa rzeczywiście po jakimś czasie odzyskuje mleko, więc jej wtedy odzyskiwało, i to tym bardziej wzmacniało tę wiarę właśnie w działanie sił nieczystych i skuteczność zabiegów, które prowadzono przeciwko temu.
8: A z sąsiadkami posądzonymi o czary?
13: No już później już ich nie palono, no to nie było, ale po prostu to się szerzyły plotki, no można powiedzieć, że wyglądało to trochę tak jak i współcześnie, kiedy plotka potrafi no dużo szkody narobić, także i wtedy było, i czasami no powodowało to takie właśnie niezgodę między sąsiadami, kiedy jedna oskarżała drugą o właśnie o takie działanie. Także no różnie bywało. Ja bym może zwróciła uwagę nie na legendy, ale właśnie tylko takie różne zabiegi, które czyniono, bo chcę podkreślić, że tereny naszego województwa już przed wojną, nawet pod koniec XIX wieku, jeśli chodzi o rolnictwo, o to jak ono wyglądało, no było bardzo ucywilizowane. Już maszyny rolnicze po prostu były w powszechnym użyciu. Wiedziano, krupowano ziarno kwalifikowane, czyli takie, które jest no, poddane pewnym zabiegom, żeby nie było tam chwastów. Stosowano nawozy sztuczne i to wcale nie było rzadkie jakieś przedsięwzięcie. A mimo tych wszystkich właśnie zabiegów wciąż ta obrzędowość, obyczajowość związana z ochroną nie ustępowała, ponieważ uważano, że trzeba oddać papieżowi co papieskie, a cesarzowi co cesarskie, czyli mimo tego właśnie, że stosowano środki ochrony roślin, jakieś tam zabezpieczenia, to jeszcze dodatkowo ta duchowość, ta właśnie religijność i te właśnie wynikające z takiego duchowości też były aktualne i wciąż funkcjonowały. Na przykład, kiedy zaczynała się wiosna, przychodziła Wielkanoc, no północ stawiano krzyżyki na polach, poświęcone Wielki Piątek, najczęściej w poniedziałek wielkanocny zatykano te krzyżyki, zatykano je w rogach pola i na środku. W rogach dlatego, że dzięki temu tworzyło się jakby takie pole na polu, czy powiedziałabym dzisiejszym językiem pole siłowe, które tworzyło jakby niewidzialną barierę, przez którą nie mogły te wszystkie właśnie siły nieczyste i niepogoda, zwłaszcza grad, który mógł poczynić duże szkody, jakby mógł, powinien ominąć to pole, bo chroniły te właśnie krzyżyki. Podobną rolę pełniły objazdy konne czy obchody piesze całej wsi w koło. Trzeba było zatoczyć okrąg, czyli zamknąć ten teren, żeby nie było żadnej szpary, dziury, przez którą mogły się by te siły przedostać i to też tworzyło rodzaj właśnie takiego okręgu siłowego, przez które właśnie nie przechodziły te niepogody czy właśnie czarownice, które mogłyby no, źle wpłynąć na zbiory późniejsze. Też były bardzo silna potrzeba podziękowania za zbiory i robiono to zarówno w tych okresach, kiedy te zbiory były bardzo udane, więc było za co dziękować i wtedy, kiedy wiedziano, że zbiory są kiepskie, bo właśnie była susza, były deszcze, był cokolwiek się zdarzyło, które ograniczyło te zbiory, wiedziano, że należy podziękować po prostu i dlatego były dożynki, które z jednej strony właśnie były formą podziękowania takiego za opiekę, a z drugiej no już właśnie no zabawą po tej ciężkiej pracy, więc też łączono właśnie te dwie rzeczy. Były też różne w okazji odpustów najczęściej, czy jakiś świąt jak Święty Marcin, Idzi, to były też takie modlitwy przed kapliczkami, czy też takie właśnie jakieś pielgrzymki z miejsca do miejsca i tworzyły się właśnie legendy o tym, co się stało, kiedy tego zaniedbano. Więc nawet nie wiadomo, czy to, jak to w legendach, jak to w opowieściach, czy to miało rzeczywiście miejsce, ale mówiono, że kiedyś właśnie taka pielgrzymka do tej kapliczki się w tej wsi, która była od niepamiętnych czasów, ona się nie odbyła i wtedy co się stało, a stało się coś właśnie najgorszego. No i właśnie taki morał z tego, że właśnie trzeba chodzić i już od tamtej pory po prostu schodzi się na te pielgrzymki i się nie zaniedbuje tego, żeby ich nie było. Także te opowieści też często mają właśnie taki moralizatorski charakter, właśnie to, żeby pilnować pewnych rzeczy, które należy wykonywać.
8: Mówiła dr Elżbieta Oficjalska z Muzeum Wsi Opolskiej. A korzystając z okazji, zachęcam Państwa także do zgłaszania pracy do konkursu pamiątek turystycznych. Do 10 listopada można zgłaszać pracę do trzeciej edycji konkursu Pamiątka z Polski. Konkurs skierowany jest do twórców, projektantów, rzemieślników i producentów pamiątek inspirowanych polskim dziedzictwem. Wyniki poznamy już 25 listopada, a pracę laureatów będzie można oglądać na lotnisku Chopina w Warszawie. Od 6 grudnia do 31 stycznia. I tym akcentem kończymy już dzisiejsze wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Sandra Bruśniak, serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już jutro.
7: Radio Pogoda 104,1 FM.

11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Lipcowe popołudnie lało słoneczne strugi ciepła na park w Kromiłowie. Gęstwiny drzew i krzewów zatopione były w blaskach. Na trawnikach zielonych spacerowały wielkie pawie. Rozwite ich ogony mieniły się tęczą jak trzęsienia zdobne w klejnoty. Ich krzyk, ostry i przeciągły, mącił niekiedy ciszę. Gruchające gołębie milkły po wrzasku pawi, jakby wystraszone. Ze stawu, okolonego gęstą rzęsą trzcin, dochodziło monotonne kumkanie żab. Świegot ptaków umilkł, wszystko otulał sobą i przyciszał upał, którym dyszało słońce jaskrawe i pełne żaru. Drzewa stały ciche w tej gorącej kąpieli. W dużej, naturalnej altanie pod rozłożystymi kasztanami leżał reks, rozciągnięty na chłodnej ziemi i patrzył, pobłażliwie trochę, a trochę sennie na swoją panią, która pomimo upału siedziała opodal przy stoliku pod dużym parasolem w błękitne i żółte pasy. Parasol na wysokim kiju rzucał cień, lekki, na stolik i na sztalugi, przy których Kasia Zebrzydowska nakładała farbami rysunek, przedstawiający dwór kromiłowski, widoczny z daleka, spoza kwietników. Obok siedział Tomek Kostrzewa, rozpromieniony, lepił z gliny konia z dżokiejem, patrząc na piękną rzeźbę w marmurze stojącą na stoliku. Jasna czupryna chłopca spadła mu na czoło, oczy świeciły blaskiem szczęścia i zachwytu. Był pochłonięty pracą, oddany jej, wyglądał jak w ekstazie. Zebrzydowska często spoglądała na chłopca uważnie, badając postępy jego roboty. Zaciekawił ją ten domorosły artysta, widziała w nim zapał i talent. Odczuwała iskrę bożą, ukrytą, ale wyłaniającą się już wyraźnie z popieliska jego bytu i warunków. Wykończając swój rysunek, myślała o tym, jak kształcić Tomusia, jak zrealizować powzięte postanowienie, by temu chłopcu dać możliwość wykorzystania talentu. Zapaliła się do tej myśli, lecz rozważała trzeźwo, czy podoła zadaniu tak, by doprowadzić ideę swoją do końca, by zrobić z Tomka artystę, o ile jest nim istotnie i o ile talent jego będzie się rozwijał twórczo. Ale czy wytrwa w postanowieniu? Nic jeszcze chłopcu nie mówiła o swoich planach, tymczasem wzięła tylko Tomka do ogrodu jako jednego z ogrodniczków i po kilka godzin dziennie pozwoliła mu oddawać się ulubionej pracy lepienia i rzeźbienia z drzewa. Dostarczyła mu materiałów potrzebnych, dawała modele, a on wyczekiwał godzin pracy wdzięczny i radosny. W ogrodzie pracował, grabił, zwijał się jak mógł, zaprzątnięty jedynie myślą o swych lepiankach i wycinaniach z drzewa. Marzył o nich w dzień i śnił w nocy. Gdy zbliżała się godzina oznaczona, był już zawsze dużo wcześniej na stanowisku i zabierał się do roboty gorączkowo. Kasia, widząc zapał chłopca, pozwalała mu dłużej zajmować się jego robotą, co go uszczęśliwiało. Wolał to niż czytać przed panią, gdyż dukał niemożliwie i wstydził się tego, bo wszakże uczęszczał do szkoły, ale nie był zbyt pojętnym uczniem. Gdy wieczorem odchodził do domu, szedł zawsze z westchnieniem, oglądając się na dwór i ociągając się niechętnie. Kasia widziała to wszystko i zastanawiała się niekiedy, czy nie postępuje fałszywie, bałamucąc chłopca. Czy to dla niego nie będzie zgubny wpływ? Co z niego w ogóle wyrośnie? Zadawała sobie i teraz to pytanie, patrząc, jak spod palców pacholęcia tworzyła się podobizna dżokieja na koniu, modelowana doskonale z marmurowego pierwowzoru. Kasia odrzuciła pędzel i paletę i odsunęła się z krzesłem od stolika. Na ten ruch reks, czuwający w cieniu kasztanów, zerwał się i podbiegł do pani tak impetycznie, że trącił głową stolik. W jednej chwili gliniana figura konia stoczyła się na ziemię i rozpadła w kawałeczki. Chłopak stanął zmartwiały, ręce załamał i blady patrzył na cząstki swego dzieła prawie ze łzami w oczach. Ale wnet oprzytomniał. Rzucił się, zebrał glinę i całą tą bezkształtną masę położył na stoliku. Spojrzał na marmurowy posążek i rzekł z zaciętością: żeby z tego to by się nie rozwaliło, bo ciężkie i twarde. Westchnął z pełnej piersi. Chciałbyś kuć w marmurze, co? Spytała zebrzydowska. Ala Boga, tożbym chyba oszalał z radości. Na to trzeba się długo uczyć. To nie takie łatwe jak z gliny. Tylo to, że inna robota, ale to samo po prawdzie. Jak to rozumiesz? Czy ja wiem, ale myślę tak, że to robię ręką, tylo palcami, a tamto trzeba narzędziem, młotkiem albo dłutkiem, czy jak. Ja zrobię pług z gliny, a kowal wykuje go na kowadle z żelaza, to i z kamienia toż samo. A chciałbyś takie rzeczy robić? Już by myślał wtedy, że dla mnie cały świat. Już by nic więcej nie chciał, ino żeby tak wyrabiać z kamienia od takiego jak ten. Odrzekł z błyszczącymi oczami, wskazując na marmur. Pochylił się nad bryłką gliny. Trzeba to zacząć na nowo. Nie sprzykrzy ci się to samo lepić drugi raz? I gdzie tam? Przecie to nie było gotowe jeszcze. Taki ten koń piękny, że muszę go zrobić. A to ci stało Kejmur. Patrzył z podziwem na grupę z marmuru. Glina to się rozpadnie i tylo, miętka robota. Westchnął znowu. Czegóż tak wzdychasz ciężko? Zrobisz na nowo tego konia i będzie. Co ta z tego? A cóż byś chciał? Czy ja wim? Tak coś ci me rozpiera, że leciałbym gdzieś, a coś chytał, a sam nie wiem co i gdzie. Coś ci takiego we wnętrzu mom. Zamyślił się smętnie. Stara marcycha Żułakowa gada na mnie, że ja niesamowity, czy jak. Rzekła, że trzeba me odczynić, bo we mnie złe siedzi i trzeba go wygnać przez to odczynienie. A czy ja wim? Może i siedzi to złe? Ino, że ja złego nie czuję, tylko czasem... Co czasem? Czasem me coś dokucza, jakby jaki ktoś drugi był we mnie. Gdzieś tam je taszczy naprzód, niby na przełaj, wyrywa, że i nie pojmiesz, musi tak, to i jest, że ja niesamowity. W szkole też mnie nazywają nieładnie. Jakże cię nazywają? Odmieniec albo dłubek, że to niby wyrzynam z drzewa i lepiej z gliny, tak me przezywają, a wyśmiewają, że aż czasem do bicia by się brał, żeby już przestali kpinkować. No a nauczyciel pozwala na to? On sam pierwszy się wyśmiewa. Raz to me zawołał na całą klasę: Tomek, bzdura, lepi figura. Wszystkie się zaczęli śmiać i teraz tak me wołają: bzdura, lepi figura. Cierpliwie słucham, ale jak kiedy dojmie za wiele, to... To cóż zrobisz? Spierę chłopaków po pyskach i tylo. A dasz radę? Ojej, niektórym poredzę łatwo, a od tych, co by mnie dali radę, ucieknę. To widzę, że z ciebie zuch nie lada. I gdzie tam? Ja się ich bojam, bo oni chcą się dobrać do moich schówek i porozbijać moje lepidła. Jakby wytropili, że one są na norach, to już i po nich. Przynieś je tu, do dworu. Tomek zmieszał się. No cóż, nie chcesz? Tak mi się widzi, że już wtedy nie będą moje własne. Jak to? Twoje będą. Nikt ci ich przecież nie odbierze. Na nory to też niełatwo dojść. Pani dziedziczka sama widziała. Więc nie chcesz, aby były tu schowane? Bo mi się widzi, że wtedy nie będą takie moje, kiej są teraz. Tak lubisz te swoje roboty? Lubię. I nory lubię, bo to moja własna chałupa i nikt o niej nie wie. A we krzach, co tam rosną, tarniny i wierzbina, to kuropatki się gnieżdżą, często i zając się schowa. One się mnie nie boją. Znają już, bo i jeść często przyniosę niebożętom, to i one me lubią. Chłopak rozgadał się swobodnie. Kasia słuchała go z przyjemnością. W tej chwili podszedł lokajczyk Jurasek i podał na tacy listy i telegram. Kasia chwyciła depeszę, przeczytała: przyjeżdżamy z Warem w sobotę, Krystyn. Rumieńcem spłonęła twarz Kasi. Pan dziedzic i pan Krystyn przyjadą w sobotę, czyli za 3 dni. Przygotować wszystko, rzekła do pokojowca, hamując lekkie podniecenie głosu. Jurasek odszedł, nie bardzo wiedząc, co właściwie przygotować, kiedy cały dwór w porządku. Kasia wzięła listy. Jeden był od męża, drugi od hrabiny Mochyńskiej. Powstała od stolika. Pewnikiem trzeba mnie już iść, rzekł Tomek zrezygnowany. Siedź sobie tu i lep, skoro jeszcze chcesz. Trochę gorączkowo otworzyła list męża. Biarritz. Skądże Biarritz? Wykrzyknęła półgłosem z niemiłym dreszczem. Był wszakże w Ostendzie. Co to znaczy?
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.
2: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, traf się, traf, odrażający drap.

0: obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i Bóg, Bóg, obywateli dwóch?
0: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan. Proszę.

0: zasycząc pstrotu, syknął dusię ofiar dwu. Pstrotu, pstrotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Kasia uczuła, że blednie. Zaczęła czytać. Kasiątko moje, stęskniony wracam do ciebie. Ani Karlsbad, ani następnie Ostenda, ani obecnie Biarritz nie dały wyników pożądanych. Nie czuję się dobrze. Mam wrażenie, że Kromiłów zrobi mi najlepiej. Tęsknię za tobą i chcę być przy tobie jak najprędzej. Za kilka dni wyjeżdżam do Warszawy, skąd razem z Krzysiem do Kromiłowa. Spragniony jestem mojej kachny słonecznej i spojrzenia twoich brązowych źrenic wymownych, w których zapalają się takie śliczne, złote iskierki. War umie je zapalać? Czy je zapali? Pojedziemy sobie do Pochlebów, potem do Gdyni. Z Gaskonii na Pomorze Polskie to niezły kroczek. Po kąpielach w Zatodze Biskajskiej do Bałtyku to chłodzi, nieprawdaż? Nie pisałem dawno, gdyż ogarniała mnie i ogarnia nuda. Tu nieco lepiej. Towarzystwo liczne, międzynarodowe, dużo finansjery w dobrym stylu i w bardzo miernym. Pogoda piękna, zatoka jak płat lazuru. Na ocean wypływam często, gdyż daje emocje, których potrzebuję, aby żyć. Muszę tu przywieźć moją kachnę. Lękałbym się tylko, że twoja świeżość brzoskwiniowa zanadto podniecałaby tutejszych koneserów urody kobiecej i byłbym narażony na uczucia zazdrości, mało mi znane w ogóle. Tymczasem przeto wolę być egoistą i upajać się krasą mego Kasiątka w zaciszu kromiłowskiem. Tylko zlituj się nade mną i gdy przyjadę, nie mówmy nigdy nic o twoim fachu. Niech nie widzę tych robót twoich, planów, rysunków i tych wszystkich projektów, które mi ciebie szpecą. Zaraz mam wrażenie, że rączki twoje umazane są wapnem i gliną i czuję zapach piłowanego drzewa, belek, krokwi. Fe, to nie dla mnie. Kasieńka jest cud mój, stworzony dla mnie i tylko dla mnie, a ja jestem estetą i tych wszystkich inżynierskich tytułów, zaszczytów, koncesji i tak dalej nie znoszę. Kachuś mój zastosuje się do tego, nieprawdaż? Będzie wytworne, kapryśne, trochę leniwe, zawsze warem upojone i warowi oddane. Zgadzam się na energię tylko na koniu. Twoja giętkość i sprężystość zachwyca mnie przy tenisie, ale nie chcę ciebie oglądać dozorującą przy budowie jakiejś szkoły w Kromiłowie i tej tam kamienicy we Lwowie. Nie, zostaw to innym. Tyś mój wykwintny kwiat. Niech będzie nawet polny, skoro na orchideę się nie zgadzasz, ale nie inżynier jakiś. Tego nie chcę. Ustroiłbym ciebie w peplum dawnej Rzymianki i w przeźroczą tunikę, przez którą twoje ciało różane, niby jutrzenka, rozpalające się pod żarem moich ust. Kasia zgniotła list gwałtownie. Przeszła kilka kroków szybkim, nerwowym ruchem i znowu rozprostowała arkusz. Czytając, płonęła na twarzy jaskrawym rumieńcem, czytała bez tchu, z biciem serca i silnym dreszczem podniecenia. Skończywszy czytanie, przetarła dłonią czoło. Spojrzała na kwietnik, bogaty w kolorowej powodzi barw, zalany potokiem złota. Kwiaty i trawy szmaragdowe dyszały upałem. Senne pawie snuły się wśród gazonów, szukając cienia. Zielone sklepienie Alei Lipowej roniło woń przedziwnie słodką. Grona płowych trzęsień kwiatów sypały się zewsząd, oblepione ruchomą ciżbą bursztynowych pszczół. Ociężałość była w naturze i przedziwna sytość. Brzęk owadów, zbierających słodycz z lip, napawał sennością. Był zarazem wyłącznie melodią lata i upału. Nasuwał pragnienia zmysłowe, odurzał. Kasia chodziła po parku pogrążona w kręgach swoich myśli, w których królował war. Czuła się teraz tak bardzo jego, że poprzednie zwątpienia wydały się jej dziecinnymi przewidzeniami. Goniła go wyobraźnią i stwarzała go takim, jakim był w onych dniach promiennych ich poznania się, dwutygodniowego narzeczeństwa, ślubu i niewypowiedzianie uroczego roku szczęścia. Jakże dalekie były wówczas od niej wszelkie refleksje na temat zmarnowanych ideałów i projektów studenckich. Przede wszystkim nie uważała ich za zmarnowane, tylko chwilowo odłożone. Była wówczas pełna optymizmu, który się potem zaćmiewał stopniowo i uporczywie. Czyżby teraz, po dwóch z górą latach, miał się na nowo odrodzić? Skoro wtedy mógł tak nagle i w tak niesprzyjających warunkach powstać u niej, może i teraz odżyć zasilony tą samą dynamiczną siłą uroku Wara. Kasia wzrokiem wyobraźni ujrzała ów moment swego życia, gdy po otrzymaniu dyplomu inżyniera-architekta, po uroczystości poświęcenia gmachu zbudowanego wedle jej planu i pod jej własnym kierunkiem, znalazła się w Krakowie u kuzynki swego ojca, hrabiny Oktawii Mochyńskiej. Wtedy poznała Wara. Ten Edward Zebrzydowski, powracający z zagranicy, gdzie szalał przez dłuższy czas za księżniczką gruzińską, o którym była ogólna opinia hulaki i utracjusza, nie zaciekawiał jej zbytnio. Mochyńscy niedwuznacznie przeznaczali go na męża dla niej. Rodzice Kasi również skłaniali się do tych planów, chcąc ją oderwać od niepoczytalnych ambicji, jak nazywali kierunek jej pracy. Lecz ona, niechętna wyraźnie tym projektom, występowała przeciw nim z tąż samą energią, z jaką broniła poprzednio samodzielnej pracy i z jaką dopięła celu. Zamążpójście w programie jej życia nie było pierwszoplanowym punktem. Za wiele miała polotów i pragnień całkiem odmiennych. Wybierała się jeszcze na studia za granicę, żądna była wiedzy i świata. Nie kochała dotąd nigdy żadnego mężczyzny. Zdawało się jej, że jest zbyt trzeźwa, czy może chłodna w stosunku do mężczyzn, a obca i daleka od wszelkich objawów miłosno-erotycznych. Uczucia kolegów studentów kierowane w jej stronę zbywała lekko, traktując ich zawsze tylko po koleżeńsku. Serce jej dla każdego z nich nie zabiło żywiej. Wystarczała jej przyjaźń. Jedni uważali ją za arystokratkę, która nie znajduje dla siebie odpowiedniego rasą i urodzeniem. Inni posądzali ją o brak temperamentu, jakkolwiek impulsywność jej, szczery i gorący zapał, energia zbyt wyraźnie zaprzeczały temu. Więc nie była zmysłowa. Tak ją ocenili, pragnąc rozbudzić w niej zmysły i wyrwać ją z tej dziewiczości jej natury. Ale ich zakusy jeszcze bardziej odpychały Kasię. Zamiary matrymonialne rodziców i hrabiostwa Mochyńskich zbywała w taki sam sposób, z dodatkiem gniewu, że ją chciano powstrzymać od wyjazdu na dalsze studia w świat. Wbrew całemu spiskowi, godzącemu na jej wolność, przygotowała się do wyjazdu, gdy nadjechał Edward Zebrzydowski. Uprzedzona do niego za opinię, jaką posiadał, wiedząc o jego szałach dawniejszych i nowszych, o jego parokrotnych zaręczynach, odnosiła się do tego światowca sceptycznie, a nawet wrogo. Drażniły ją owe swaty, których nie cierpiała. Nie chciała iść na wieczór wyłącznie dla niego urządzony i nawet błagania brata Krzysia nic nie wskurały. Uciekała przed Zebrzydowskim tym bardziej, im więcej się nim zachwycano. Po owym wieczorze u Mochyńskich opinie o Zebrzydowskim rozłamały się na dwie strony. Jedni twierdzili, że jest czarujący jak dawniej, inni, a zwłaszcza inne, szczególnie panny i panie z pretensjami do asysty, oburzały się na niego, że jest niesympatyczny, wyniosły i chociaż świetnie ułożony, ale chłodny jak głaz. Kasia winszowała sobie, że nie biegła wraz z innymi na powitanie tego Lovelasa, lecz nie przyznawała się przed samą sobą, że scharakteryzowanie Zebrzydowskiego, chłodny jak głaz, zainteresowało ją cokolwiek. Pomimo to unikała spotkania z nim przez kilka następnych dni. Piątego dnia po wieczorze wypadł ślub jej kuzynki. Po tej uroczystości Kasia zamierzała opuścić Kraków bezzwłocznie. Na ślubie miała być dróżką panny młodej z jej bratem, którego nie znała, a którego oczekiwano z Wiednia w dniu ślubu.
0: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
1: Gdy po wszystkich ceremoniach przygotowawczych w salonie panny młodej liczny orszak weselny wyjeżdżał do kościoła i formowały się pary, nagle przystąpił do

gdzie podniosła na niego oczy chmurne, spotkała jego przymrużone źrenice utkwione w niej, a wtem głos niski, jakiś metalowy w dźwięku. Mam wrażenie, że pani wyrzuciłaby mnie z przyjemnością z karety. Zmieszała się na nowo. Domyśliła się, że odgadł jej niepokój. Gdyby nie obecność pani, sam czmychnąłbym z rozkoszą z tego krakowskiego pudła. Pani ratuje sytuację, więc nie uciekam z tej rudery, która zapewne w kwiecie swego wieku woziła gości na uczty Wierzynka. Wstydzę się tego wehikułu przed panią, ale wybraną przeze mnie karetę, o kilka wieków młodszą od niniejszej, zabrano mi bezczelnie dla pana młodego. Kasia ochłonęła, nawet uśmiechnęła się. Czy to dlatego miałam pana wyrzucać z karety? Może nie tylko dlatego. Spojrzała pani na mnie tak okrutnie, że uczułem się zmiażdżony. Że zaś nie poczuwam się względem pani do żadnej winy jak dotąd, prócz jednej, ale to znowu nie moja wina, przeto srogość pani ocknęła we mnie wyrzut sumienia, skierowany natychmiast ku tej landarze. Jak żyję, nie jeździłem takim obibrukiem i trzeba trafu czy fatum, że właśnie z panią... Wszakże mnie pan nie znał, więc skądże zaraz fatum? Owszem, znałem panią, że tak powiem, w jej genezie, przed poznaniem osoby i to właśnie jest tu pierwszy powód, dla którego, jak mi się zdawało, zirytowałem panią. Czy to może ta jedyna wina pańska względem mnie, która jakoby nie jest pańską winą? Spytała Kasia. Przytrzymał na niej swój wzrok długo i badawczo i znowu rzucił na nią niesłychany urok. Co się ze mną dzieje? Przemknęła myśl trwożna. A on rzekł powoli, z akcentem, odpowiadając na jej pytanie, może, i zaczynam wierzyć, że teraz stanie się naprawdę moją winą. Nie rozumiem pana, odrzekła nerwowo, będąc pod coraz silniejszym wrażeniem jego. Czy daleko jeszcze ten kościół? Wyjrzała przez okno. Znowu zirytowałem panią, co? Ależ zajrzał jej w oczy z przedziwnym uśmiechem. Zresztą, co nas kościół obchodzi, skoro jeszcze nie nasz ślub ma się tam odbyć tym razem? Słuszna uwaga, nawet bez niepotrzebnego zakończenia, zupełnie zrozumiała. Odparła żywo, dotknięta jego śmiałością. No nie, na to się nie zgadzam, ale pani się gniewa, doprawdy? Znowu ta chmurka w oczach, czy byłem zbyt śmiały, odkrywając od razu karty? Nie lubię niejasnych sytuacji. Jeśli w pani mniemaniu popełniłem niegrzeczność, bardzo przepraszam. Byłem tylko szczery. Pani raczy mi wybaczyć. Widzę, że jestem u niej na srogim indeksie. Jeśli tak rzeczywiście, bardzo mi przykro, że się pani narzuciłem, a raczej, że mnie narzucono jako drużbę dla pani. Niechże w tej wielkiej mojej winie tłumaczy mnie to, że pragnąłem panią nareszcie poznać i dlatego skusiłem się przyjąć rolę obecną, trochę późno mi ofiarowaną, ale nie sądziłem nigdy, że panią tym tak bardzo rozgniewam. W tonie jego głosu, poprzednio miękkim, prawie pieściwym, zabrzmiała duma i podrażniona ambicja. Kasia patrzyła na niego i zamiast buntu doznała na nowo olśnienia. A jakże on się jej podobał. Tłumiąc wrażenie, odrzekła: panie Strzembowski, zdaje się, że my się nie rozumiemy. A może pan mnie bierze za zupełnie kogo innego? Strzembowski? Powtórzył ze zdumieniem. W tej chwili kareta stanęła przed kościołem, lokaj otworzył drzwi. On wysiadł i podał rękę Kasi. Nie patrzyła na niego, ale czuła doskonale wzrok jego na sobie. Usłyszała, jak mówił do lokaja: karetę moją, która wiozła pana młodego, podać przy wyjeździe dla mnie. W kościele szła obok niego, wsparta na jego ramieniu i jakaś jakby inna. Sama sobie zdawała się obca, a za to dziwnie bliska jego. Nie mogła dojść do ładu z tym, co w sobie odczuwała. Budziło się w niej coś niepojętego. Myśli biegły wichrem, plątały się, jedna drugiej zaprzeczała, wirowały jak różnobarwne motyle w mózgu. Szumiały jej w głowie natrętne pytania, niezrozumiałe i bez odpowiedzi. Raz śmignęła myśl uciec od niego, uciekać z tego wesela. Myśl odleciała jak motyl. Natfrunęła druga. Jakie on ma oczy? Co on ma w tych oczach? I znowu
A gdyby się wycofać zaraz, natychmiast?

0: ich miast. Przed ołtarzem, stojąc w szeregu pań z orszaku, Kasia spojrzała na niego, stojącego naprzeciw pośród panów. Drgnęła. Patrzył na nią wzrokiem, który wyprowadzał ją z równowagi. Ale w oczach jego była jakby iskra żartu. Na ustach błąkał się szczególny uśmiech. Dotknęło ją to i podrażniło. Lecz cała postać jego, nawet sposób trzymania figury, bardzo swobodnie, z odrobiną nonszalancji, nadawało mu wyłącznego charakteru i przykuło oczy Kasi pomimo jej woli. Patrzyli na siebie długą chwilę. Kasia niemal z przerażeniem czuła się pod hipnozą jego. Zadrżała, usłyszawszy tuż przy sobie szept jednej z kuzynek. Jakże ci się, Kasiu, twój drużba podoba? Zaćmiewa sobą wszystkich panów, nieprawdaż? Kasia prędko odwróciła oczy od niego, zmieszana. Odpowiedzieć nie chciała. Na szczęście zrobił się ruch. Państwo młodzi odeszli od ołtarza. W małym zamieszaniu przeszła z nim przez kościół, nie spostrzegła się, jak już siedziała przy nim w karecie strojnej, ubranej różami. Na błonia rzucił Stangretowi, wsiadając. Chciała zaprzeczyć, nie miała sił. Rasowe szpaki ruszyły pełnym kłusem. No, nareszcie znowu jesteśmy sami. Jedziemy razem i trochę bardziej po europejsku. Odetchnął, patrzył na nią z uśmiechem. Tam kłóciliśmy się, tu mam nadzieję, że będziemy w zgodzie, czego bardzo gorąco pragnę. Ale chcąc uniknąć dalszych nieporozumień między nami, zacznę od pewnego sprostowania. Oto pani mnie posądziła, że biorę ją za kogoś innego, czy tak? Zdawało mi się, sądząc z pańskich niektórych słów. Nie, pani, ja nie popełniam podobnych omyłek. Zostałem drużbą pani ad hoc, tylko dlatego, by towarzyszyć pannie Kasi Zachojskiej. Spojrzała na niego ze zdziwieniem. Za to pani uważa mnie za Strzębowskiego, podczas gdy ja jestem Zebrzydowski. Ognie uderzyły na twarz Kasi, jakby wpadła w jakąś otchłań bezdenną, a płomienistą. Jak to? Więc to pan? Jęknęła głucho. Spostrzegł jej wzburzenie i przybladł nieco. Ujął jej ręce mocno w swoje dłonie i przytulił do ust. Tak, pani, jestem tym, którego pani unikała od kilku dni bardzo zgrabnie, lecz który pomimo to postanowił sobie zdobyć ją dla siebie. Postanowienie moje utrwaliło się dziś, gdym panią poznał osobiście. Pani mi przecież nie ucieknie. Zawołał, chwytając głębiej jej ręce, bo szarpnęła się gwałtownie. Panno Kasiu, pani wie, że przeznaczają panią na żonę moją od dawna. Czy to dlatego właśnie uciekała pani ode mnie tak uparcie? Nie przeszkadzałem, bo nie widziałem pani dotąd, ale teraz już pani nie puszczę. Nie, za nic. Patrzyła mu w oczy, zupełnie osłupiała. Przemawia pan do mnie, doprawdy tak, szczególnie jakbym była zmuszona czy zobowiązana ulegać owym swatom. Antypatyczne słowo. No, nie swatom, ale ulegnie pani moim pragnieniom i swojej własnej woli. Pan jest nieprzytomny czy ja, bo już nic nie rozumiem, wykrzyknęła w otumanieniu. Pochylił się nad nią i mówił głosem przyciszonym. Jesteśmy przytomni, tylko padł na nas czar naszego przeznaczenia. Jesteśmy oboje pod wrażeniem tej siły, która nas zmogła i która nas połączy. Nie zaprzeczaj, odczułem, widziałem wrażenie twoje od pierwszej chwili naszego poznania, czyli przed godziną. Moje wrażenie miało taką samą moc, spotęgowaną przez płomień, którego jeszcze nie znasz.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.
2: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie pcha

11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie widział.

wyłoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

jesteśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak celić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten był.

Najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat.

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał.

11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.

0: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
1: A dzień dobry, witam serdecznie.
0: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
2: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
0: Koncert życzeń powraca już w ten weekend, sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
4: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
5: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.

0: promocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
2: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
3: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.
0: Reklama.

siostro tlen, jeszcze dyszę pod białym całunem. Biały bal, biały sen, biały bal, siostro tlen, siostro bandaż i opatrunek. Biały bal, biały sen, biały bal, siostro tlen.

ja ci zazdroszczę turystom. Do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

Lucjudom, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

was na trzy pan. Co te zaletę ma? Ma te zaletę, że nie spieszy się, ma czas i nie ponagla nas, i nie ponagla nas, to was na cztery pan. Pędziony znacznie mniej, pędziony znacznie mniej, lecz równy w gracji swej walcowi na trzy pan.

o nieznajoma i piękna pani. Wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

0: lecz serce moje się nima da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwo calować dłoń, madam, calować usta twe.
1: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.